RMF Max. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w RMF Max. Ty dzisiaj będziesz Beauty czy Beat?
1: Dobrze, że nie Beast. Mogę pilnować bitu. To ty możesz być pięknością dzisiaj, nie mam z tym
0: Nikt
1: problemu.
0: Nikt to nie uwierzy nawet w radiu.
1: Głos masz piękny, więc to już jest, wiesz, jakiś krok.
0: Resztę można dopowiedzieć.
1: Można sobie też wyobrazić.
0: Poranne wstawaj, nie udawaj. Po w pół do szóstej się z wami witamy. Natalia Kawałek.
1: I Dawid Wiązek, dzień dobry. Odpalamy wstawaj, nie udawaj. Odpalamy nasze ekspresy. Bądźcie z nami do dziewiątej.
0: I ekspresem wjeżdżamy w kolejny kawałek Offenbach z Ellą Anderson, Hurricane.

miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door. To jest ta poranna energia, którą was zarażamy we Wstawaj, Nie Udawaj w RMF Max.
1: Do szóstej jeszcze trochę czasu. A ty widziałaś w ogóle teledysk do tego kawałka?
0: A nie, jeszcze nie. A warto?
1: Warto, fajny. Z pomysłem. Chłopaki sobie mieszkają w domku i do domku obok wprowadzają się dwie bardzo atrakcyjne dziewczyny i oni ruszają z natarciem tutaj na sportowca, na gwiazdę, jakieś inne metody podrywu, a potem się okazuje, że te dwie dziewczyny, to one wprowadziły się razem, bo one są razem, że razem.
0: Czyli krótko mówiąc, podryw fajny, ale nie zakończony sukcesem.
1: No niestety, no. No albo taka wymóweczka, nie? Że czego to dziewczyna nie zrobi, żeby spławić chłopaka.
0: Bo wiesz, Dawid, jak to jest. Czasem zwykłe mam chłopaka nie wystarcza.
1: Sprytne. Dwa dni.

0: to Avicii w RMF Max tuż przed godziną 6, a my czekamy na ten najnowszy flash.
1: Tak, bo to ważna rzecz, żeby być zorientowanym od samego rana, żeby wstać, wiedzieć, co się na świecie dzieje, sprawdzić to z flesza, wypić kawkę do tego, jaka pogoda będzie, sprawdzić.
0: To są kluczowe informacje o tej porze,
1: no bo
0: tak
1: przecież
0: jest.
1: Wyobraź sobie, bierzemy parasol z domu, nie, a później się okazuje, że nie pada, no to my na darmo nosimy, a to swoje waży taki parasol.
0: Słuchaj, to jest
1: 200
0: ambaras,
1: gram.
0: To jest ambaras, dlatego za chwilę wszystko sprawdzamy, zostańcie blisko.
2: W błyskawicznym skrócie ważne tematy dla regionu. Michał Michta, zapraszam na flash. Były wiceprezydent Kielc Bartłomiej Z. usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień, wynika z ustaleń Gazety Wyborczej. Chodzi o jego wyjazd do Francji, który odbył z żoną w 2024 roku, a finansowany był z pieniędzy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Śledczy twierdzą, że zrobił to bez podstawy prawnej i mimo sprzeciwu podwładnych. Bartłomiej Z. nie przyznaje się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. A my zmieniamy temat i teraz szybko zaglądamy do Ostrawczyna. Tam szykuje się remont drogi wojewódzkiej 748. W rejonie szkoły i basenu powstanie chodnik. Prace zaplanowano do października. Będą utrudnienia.
3: No tak jak przy inwestycjach. Im większa inwestycja, tym większe utrudnienia. Ja zawsze biorę, mówiąc młodzieżowemu, na klatę jako przedstawiciel samorządu, żeby przepraszać tylko za to, co się będzie działo. No ale jeżeli ma być lepiej, to troszkę musi być utrudnień po drodze. Będziemy się starali w porozumieniu z wykonawcą minimalizować maksymalnie. Natomiast z pewnością się zdarzą. Ja już z góry przepraszam użytkowników za to, że mogą takie być utrudnienia.
2: To był Andrzej Pruś z Zarządu Województwa. A we flaszu RMF Max ważna informacja dla rodziców. Jeżeli korzystacie z programu 800+, posłuchajcie, o czym musicie pamiętać.
4: Żeby utrzymać ciągłość tego świadczenia, a ściślej rzecz biorąc, żeby zacząć nowy okres zasiłkowy, który zaczyna się od 1 czerwca do 31 maja, niezmiernie ważne jest, żeby jeszcze do 30 czerwca złożyć wniosek o to świadczenie w postaci 800+.
2: Wyjaśnia Jacek Skrobot z Kieleckiego ZUS-u, a my na moment zaglądamy jeszcze do Końskich. Przy ulicy Maratońskiej zakończyła się budowa nowoczesnego stadionu lekkoatletycznego. Więcej teraz od naszego reportera.
5: Nowy stadion oferuje czterotorową bieżnię, 6 torów sprinterskich na 100 metrów, skocznie, rzutnie oraz trybunę dla widzów. Teren został także wyposażony w nowe drogi dojazdowe i ogrodzenie. Choć infrastruktura jest gotowa, trawiaste boisko wewnątrz bieżni wymaga jeszcze czasu na ukorzenienie się trawy. Pełne udostępnienie murawy do użytku planowane jest na lipiec lub sierpień przyszłego roku. Z kolei bieżnia zostanie otwarta dla młodzieży już we wrześniu tego roku.
2: Informował Marcin Różec. Kończymy krótką zapowiedzią. Dżem, Natalia Schroeder i Fukaj to gwiazdy tegorocznego Święta Kielc. Miasto szykuje wiele atrakcji na ostatni weekend czerwca. Będzie również zupełnie nowy element świętowania.
6: Sztuka po sąsiedzku to taka akcja integrująca mieszkańców. Spacer symultaniczny, tutaj uliczkami Śródmieścia. Zaprosimy do takiego odwiedzenia naszego miasta i po drodze spotkamy taniec. Później przejdziemy dalej i spotkamy działania teatru dramatycznego. Później przejdziemy dalej i znajdziemy działania operowe, które może być ciekawe.
2: Zapowiadał w RMF Max Grzegorz Pańczyk, tak zastępca dyrektora Kieleckiego Teatru Tańca.
1: Kolumbia się cieszy, Kolumbia wygrała 3-1 z Uzbekistanem ostatecznie w ostatniej minucie ostatniego tam doliczonego czasu.
0: To był piękny, emocjonujący mecz, ale z nami też będą emocje do 9:00. Natalia Kawałek
1: i Dawid Mianzek i Fukaj z Vito Bambino.

0: RMF Max, 6:10, poranne wstawa i nie udawaj, fiesta w Kolumbii z całą pewnością w tym momencie, bo 3-1 wygrywa reprezentacja Kolumbii z Uzbekistanem. Wstał nawet z grobu Pablo Escobar i też się cieszy, dołączył do fiesty.
1: Ja myślę, że aż tak daleko nie musimy szukać, bo Shakira przecież jest żywa, jest Kolumbijką i wydaje mi się, że cieszy się ogromnie.
0: Na pewno się cieszy.
1: 100%.
0: Żyje, to jest
1: jej... nie trzeba wskrzeszać Pablo Escobara dzisiaj.
0: Zdecydowanie tak. Ale w Uzbekistanie też mogą mieć powody do zadowolenia. Dlaczego? Aha. Dlatego, że prezydent Shavkat Mirziyoyev ogłosił, że ze względu na mecz na Mistrzostwach Świata mieszkańcy będą mogli później przyjść do kraju, bo tam się zaczynał mecz o... później przyjść do pracy, przepraszam.
1: Do kraju być może też, może za granicę poszli oglądać, nigdy nie wiesz.
0: Bo tam się mecz zaczynał o 7 czasu lokalnego, więc kończy się teraz, jest 10, oni dopiero wszyscy w urzędach, w sklepach, w różnych placówkach mogą przyjść po 10 do pracy.
1: Ale powiem ci, że to jest przepiękne. Ja im tak zazdroszczę, bo oni dzisiaj mogą na pytanie, dlaczego się spóźniłeś, odpowiedzieć: identyfikuję się jako Uzbek.
0: Dzisiaj wszyscy. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Uzbekami.
1: Tak, ja to czuję. Powiedzcie tak dzisiaj do swojego szefa. Jestem Uzbekiem, dlatego
0: nie
1: jestem
0: Ubekiem,
1: później.
0: Nie.

0: to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max, Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls. No i teraz a propos sadów, to do sadu się udamy na momencik. Arboretum Wojsławice, to jest, słuchajcie, województwo dolnośląskie, Dawid Miązek był.
1: Byłem, polecam. No i warto właśnie zajrzeć, jak lubicie drzewka, roślinki, te sprawy.
0: No to właśnie, tym bardziej posłuchajcie, Dawid poleca, ja polecam i polecają organizatorzy pewnego pięknego wydarzenia, bo szykuje nam się tam w najbliższą sobotę bicie rekordu Polski, uwaga. Przychodzicie na miejsce i między 13 a 15 wasze jedyne zadanie to jedzenie czereśni, bo to będzie rekord Polski w tym, czy najwięcej osób będzie jadło czereśnie jednocześnie, czy nie. Trzymamy kciuki, żeby się udało.
1: Trzymamy kciuki za pobicie rekordu, potem wszyscy jeszcze popijają mlekiem i już wiemy, że tego dnia hydroulicy w Wojsławicach będą mieli co robić.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
13: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
14: I po reklamie.

0: More Than You Know, Axwell i Ingrosso, 6.30, a nawet 6.32, poranne wstawaj, nie udawaj.
1: Proszę bardzo, jak bardzo jesteśmy na bieżąco, podrzucamy wam ten najświeższy czas, ale też całkiem istotne informacje przy okazji. Być może ta nie zmieni waszego życia, ale dobrze, żebyście wiedzieli, co się przez noc wydarzyło. A uwaga, moi drodzy, Tajwan, tam doszło do napadu na bank. Wszystko dobrze się skończyło, to od razu spoiler, ale uwaga, historia jest nieco absurdalna, bo sprawca na początku planował, żeby napaść na ten bank, trzymając w ręku nóż, wiadomo, w celach straszenia.
0: Okej.
1: Narzędzie próbował tutaj pozyskać od gościa, który sprzedawał niedaleko smażone bułeczki, ale on mu powiedział, że mu nie da noża, że chyba go tam coś, no. No i on postanowił, okej, to ja wezmę nożyczki. I z nożyczkami na bank.
0: Jezus Maria, czyli on, ale to on poszedł do tego sprzedawcy bułeczek, dlaczego? Mhm. Bo on był głodny, to była jego pierwsza myśl. I dopiero potem mogło mu przyjść, że ja wezmę od niego nóż i napadnę na bank. Czyli on był głodny.
1: Słuchaj, tak mogło być.
0: Czyli jak teraz jesteście głodni i wchodzi wam po głowie na przykład, a na bank se napadnę, bułka z szyneczką i wam przejdą głupie myśli. Jak jeszcze schabowego zjecie, to już w ogóle będzie świat piękny, wesoły i tak do fejrantu.
1: Max. Nie jestem pewna, gdzie o 6.30 można znaleźć schabowego, ale warto próbować.

0: Beautiful Anima Georgie, to jest RMF Max, czy to jest piękny poranek, ależ oczywiście jak najpiękniejszy, wstawaj nie udawaj, 6:39. Chcecie gadżety do tego pięknego poranka? No to jest opcja, proszę bardzo.
1: Proszę bardzo, poranna rozkmina, która mnie dzisiaj naszła, która skarpetka pierwsza, którą powinno się zakładać pierwszą, lewą czy prawą? Ja poproszę o pełną argumentację.
0: Aha, że...
1: Bo to jest poważna rozkmina filozoficzna.
0: Bo teraz usiłuję sobie przypomnieć, którą i dlaczego ja założyłem jako pierwszą.
1: No właśnie.
0: Ja chyba lewą, bo na prawo mi się trudniej schylać.
1: No właśnie, moi drodzy, jak to jest u was? Piszcie śmiało, która skarpetka pierwsza. Z argumentacją poprosimy głosówki na naszego messengera RMF Max, ale możecie też pisać śmiało SMS-y pod 3001.
0: Koszt jak za zwykłą wiadomość.
2: Max. Reklama.
3: Malarnia proszkowa Wikans zaprasza do współpracy osoby prywatne oraz firmy. W naszej ofercie malowanie proszkowe oraz cynkowanie ogniowe bram, ogrodzeń i konstrukcji stalowych. Oferujemy także transport. Poznaj szczegóły naszej oferty jeszcze dziś i skorzystaj z profesjonalnych usług. Więcej informacji znajdziesz na stronie cynkowaniewikans.pl. Zapraszamy gorąco. Wikans, malarnia proszkowa. Telefon 788 621 824. cynkowaniewikans.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Mija 50 lat od wydarzeń Radomskiego Czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego.
8: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za

0: czerwca. Bielsk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix. Harmonizer.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Shake It Off, Taylor Swift za 10, nawet za 11 minut, godzina 7 w RMF Max.
1: To wszystko pięknie, dobrze, że jesteśmy o czasie, ale przede wszystkim ważne też, żeby ustalić, którą skarpetkę założyć jako pierwszą.
0: Bardzo.
1: I na szczęście mamy tutaj do pomocy słuchaczy RMF Max, którzy zasypali nas wiadomościami, głosówkami, SMS-ami.
0: Rozkminkami. No
1: to, tak, to posłuchajmy, jak żyć.
2: Zazwyczaj zakładam najpierw prawą skarpetkę, bo to ona przeżywa walkę o życie w pralce. A lewa niech się uczy cierpliwości.
1: To mi się podoba, to są domowe igrzyska. Ona nie ma skarpetek, ona ma gladiatorów.
0: Walczcie, walczcie. Co tam w SMS-ach podrzucacie na przykład?
1: Dorota jeszcze napisała, że zawsze lewą skarpetkę pierwszą, ponieważ lewe oko pierwsze się otwiera. No jest to jakieś uzasadnienie.
0: To jest. No.
1: Pierwszeństwo dla tych, którzy są pierwsi i koniec. No.
0: Ale tutaj mamy głęboką rozkminę z rozbudowanym uzasadnieniem. Proszę bardzo.
3: Myślę, że na pewno będzie to lewa skarpetka, lewa. Ponieważ ja mam z lewej strony zegarek i patrzę się, ubierając skarpetkę na zegarek, czy się nie spóźnię do pracy, bo tak długo mi schodzi ubieranie skarpetek, bo niestety brzuch za duży.
0: I to tej puenty się nie spodziewaliśmy, ale jednak
1: tu
0: ma to sens.
1: Zaskoczenia.
0: Ma to sens.
1: Wzięłaś
0: czyli od
1: zaskoczenia.
0: Prawej to już można się załapać na jakąś rentę, bo tutaj coś zahaczy tego, a od lewej to inaczej. Polecam gadżety oczywiście RMF Max. Zakładajcie skarpetki, bo to już za 10 minut 7 będzie. Trzeba się zbierać do pracy.

0: Rita oraz Wyznaniem Miłości w tempie rozbudzającym odpowiednio o tej porze dnia wjeżdża jak pierwsza kawa z rana. A w temacie skarpetek Elwira ma jeszcze radę dla Was.
1: Ja myślę, że każdy powinien zakładać pierwszą skarpetkę na nogę dominującą. Czyli jak ktoś jest prawonożny, to na prawą nogę najpierw, a jak ktoś jest lewonożny, to najpierw na lewą nogę. Bo jak pomyli te nogi, to wtedy cała równowaga wszechświata zostaje zaburzona i wtedy nie ma w ogóle co wychodzić z domu. To nie ma sensu.
2: A jak ja mam obie nogi słabsze, to którą mam zakładać? To już wszechświat tego nie wytrzyma.
3: Reklama. Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: Katowice Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
3: Polecam. Olga Chaińska.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Maxa. To oznacza garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. A zaczynamy od tragicznego finału akcji ratunkowej po wstrząsie w kopalni Eko Plus w Bytomiu. Nie żyje jeden z górników. Do silnego wstrząsu, przypomnijmy, doszło wczoraj po południu około godziny 15.30. W zagrożonym rejonie 650 metrów pod ziemią było 9 górników.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Tą informacją żyje dziś świat. Prezydent USA Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Informację potwierdził Biały Dom. Według MSZ Iranu dokument podpisano w języku angielskim i perskim. Porozumienie przewiduje m.in. otwarcie ciśniny Ormuz, czasowe zawieszenie części sankcji wobec Iranu oraz rozpoczęcie 60-dniowych rozmów o irańskim programie atomowym. To oklaski dla Trumpa, który mówi podpisane w Wersalu. Teheran przekazał, że planowana na piątek ceremonia podpisania dokumentów w Szwajcarii została odwołana, choć negocjatorzy obu stron mają kontynuować tam rozmowy. A skoro jesteśmy w temacie ważnych umów, no to Polska i Niemcy podpisały nową o współpracy obronnej. Pod dokumentem widnieją już podpisy ministrów obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza i Borisa Pistoriusa. Porozumienie obejmuje m.in. wspólne ćwiczenia wojskowe, rozwój infrastruktury logistycznej, cyberbezpieczeństwo, współpracę na Morzu Bałtyckim oraz działania w przestrzeni kosmicznej. Polska i Niemcy będą również dzielić dowództwo na Bałtyku.
2: Co 4 lata następuje zmiana, teraz to dowództwo jest w Rostocku, od 2028 roku będzie w Gdyni. Bałtyk to jest nasza wspólna odpowiedzialność. W Brunsum dzisiaj szefem jest dowódca niemiecki, a nasz generał Maciej Kliż jest szefem sztabu tego dowództwa sił połączonych NATO.
0: Mówił po podpisaniu umowy wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a teraz już mistrzowski flesz sportowy. Bądźcie z nami cały czas. No, dziś na pewno świętują Kolumbijczycy. Kilka chwil temu ich reprezentacja w meczu pierwszej kolejki grupy K piłkarskich mistrzostw świata rozbiła Uzbekistan 3-1. Dobre spotkania mają za sobą także reprezentacje Anglii i Gany w grupie L. Anglicy pokonali Chorwację 4-2, do przerwy 2-2 i gol stracony przez Anglików w doliczonym czasie pierwszej połowy. W przerwie natomiast w sprawy w swoje ręce wziął trener Thomas Tuchel. Wygłosił świetną przemowę. Szczególnie w kontekście tego drugiego straconego gola. Powiedział nam po prostu, żebyśmy się rozluźnili i uspokoili. Pytał, czego się właściwie boimy. Opowiadał Harry Kane i jeszcze Gana wygrała z Panamą 1-0. Dziś na termometrach w całym kraju wyższe wartości niż ostatnio. To jest ta dobra informacja, natomiast będą jeszcze miejsca, na przykład na południowym zachodzie i na północnym zachodzie Polski. Tam rzeczywiście może trochę jeszcze popadać i na północy też będzie trochę więcej chmur, ale reszta Polski ma się cieszyć z rozpogodzeń i to licznych. Na termometrach maksymalnie 20 stopni w Suwałkach, 24 to Warszawa, 25 Kraków, Katowice podobnie i 27 Wrocław.
1: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
3: A propos tego porozumienia z Iranem Stanów Zjednoczonych, aha, o którym mówiliśmy we fleszu, to Trump po podpisaniu powiedział, że jak się uda, to będzie na niego. Jak nie, to zwali na wiceprezydenta. On chyba był kiedyś naszym szefem, nie?
4: Słuchaj, ja jestem za tym, żeby zmienić trochę część świata. Swedish House Mafia już teraz na dobry poranek.
3: 4 minuty po 7.

0: Kesha, Ride Round, numer totalnie filmowy. Kto oglądał Cats Vegas, został do scen po napisach, w zasadzie zdjęć po napisach, ten na pewno wie, o co chodzi, i wspomnienia się odpaliły.
1: Ale tutaj jeszcze a propos porozumienia Stanów Zjednoczonych z Iranem. Ceny ropy lecą w dół jak szalone. Tu jeszcze 100, tu 90, a dzisiaj już 75, 74, także dobrze, w dobrym kierunku.
0: No powiem ci, ten wykres wygląda bardzo optymistycznie. Tak. Ja pozwolę sobie zadać teraz to niewygodne pytanie. Tak. Czy to, że to tak wszystko leci w dół, tak na buzie
1: tak,
0: aż?
1: Tak, tak.
0: To znaczy, że będą niższe ceny na stacjach paliw, Dawid? Będą? Powiedz, proszę. Powiedz, że będą.
1: No kiedyś będą na pewno, prawda, w grudniu, po południu. A propos, cztery pory roku i Wiktor Waligura, 10 minut po 7 w RMF Max.

0: 7.15, to jest RMF Max, to jest Wstawaj, Nie Udawaj, no i cały czas z wami skład Kawałek, Miązek i jeszcze tak będzie do 9 z hakiem.
1: Dokładnie tak, a słuchajcie, wielkie rzeczy się dzieją, przełom w polskim futbolu, nie, że tam idziemy do przodu, nie, że nie wiem, tam transfery za miliony.
0: Ale przełom
1: nie...
0: to już mnie zainteresowałeś, no.
1: Słuchaj, Legia Warszawa wystartowała jako pierwszy klub w Polsce z własną siecią telefonii komórkowej, nazywa się Legia Mobile, no i są różne bonusy dla kibiców. Aha. Każdy gol Legii daje dodatkowy gigabajt internetu na przykład. Ciekawa rzecz.
0: Przepraszam, bo ja nie do końca śledzę poczynania polskiej ligi i powiedz mi, czy to się opłaca, to się kalkuluje, czy...
1: No powiem ci tak, no jeżeli forma Legii będzie taka jak w ubiegłym sezonie, to kibice raczej wyniki będą sprawdzać na telegazecie. Gigabajtów może braknąć.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
6: Patryk! Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
5: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
12: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
13: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
14: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Zapraszamy. Skoda Auto Route, Kielce, ulica Krakowska 283.
16: Skoda. I po reklamie.

0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na max.

0: Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton to jest nasz sposób, żeby dodać wam trochę energii i do takiej porannej kawy dorzucamy jeszcze dodatkową porcję espresso. 7:27, wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: No, a to są newsy, które potrafią pobudzić, niekoniecznie z pozytywnych takich pobudek, bo afera Portal Zero ujawnił, że ten lekarz, co zarabiał 1,5 miliona na SOR-ze w warszawskim, jednym z warszawskich szpitali, to zrobił tam szybką ścieżkę dla polityków z rządzącej koalicji, że oni mogli sobie tam przyjść i bez czekania w specjalnym saloniku VIP dla nich zrobionym, od ręki badania, od ręki cała diagnostyka, zabiegi, co potrzebujesz, wygodnie, żeby się tam z plebsem nie mieszać na SOR-ze. Fajnie, tak fajnie, man. No?
0: Powiem ci, że jak o tym opowiadałeś, to ja jakoś tak z wnętrza poczułam taką nagłą potrzebę, żeby pójść w politykę. Tak gdzieś w okolicach Lędźwi coś poczułam, że może warto spróbować swoich sił.
1: A ciekawe, ile w ogóle się czeka na takie zapisanie się do tej partii, nie? Bo ja mam rezonans magnetyczny na 2028, to może będzie szybciej w ten sposób.

0: prywatny, radiowy, poranny skowronek. Olivia Rodrigo z numerem dosłownie z płyty wydanej dopiero co Drop Dead. Już za nami w RMF Max.
1: 7:36 na zegarach. Za parę minut powiemy sobie o miejscu, które latem przeżyje prawdziwe oblężenie według ekspertów od turystyki. To tak, żebyście byli przygotowani.
0: Przepraszam, bo ja nie wiem, o co chodzi. Czy chodzi o Malbork może?
1: Również, ale nie. Inne miejsce. Okay. A za chwileczkę o pogodzie na dzisiaj, tak żeby być przygotowanym. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. BHP Administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: Mam cię na celowniku, ale misja, wbijam na kolejny level.
6: No, w grze jesteś niezły, ale czas na prawdziwą akcję. Ja od września idę do klasy mundurowej ZDZ.
7: Zamień wirtualny świat w realne umiejętności. Trwa rekrutacja do oddziałów przygotowania wojskowego i oddziałów o profilu mundurowym w szkołach ZDZ. Chcesz trenować z wojskiem lub policją? Wybierz klasę mundurową i zdobądź prawdziwe doświadczenie. Zapraszamy do szkół ZDZ w Kielcach, Kazimierzy Wielkiej, Busku-Zdroju, Radomiu, Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach i Nowym Mieście nad Pilicą. Więcej na www.zdz.kielce.pl.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
9: Najlepiej słuchać w pracy.
10: Max robi mi dzień.
11: Max robi robotę. Yeah!
9: Od tego jesteśmy.
12: Mocne hity.
9: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
14: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
15: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
14: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
17: Bo w Media Expert taniej masz. Here
18: we go! Wiemy, co jest ekstra.
19: Do tego się słucha.
20: Co jest hitem.
21: To ma potencjał.
18: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hotbands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
22: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
23: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
24: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
23: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
24: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
23: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
25: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
26: I po reklamie.

0: step by step? Won't you give me that step by step?
1: Tu jest RMF Max.
2: To co grają, to jest prawdziwa betarda.
3: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
4: Hity na maksa.
1: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.

0: Od turystyki się wypowiedzieli. Około połowa z nas chce w tym roku w te wakacje spędzać wakacje w Polsce i to konkretnie w Polsce nad Bałtykiem. Bałtyk ma w tym roku przeżywać prawdziwe oblężenie.
1: Tak. Ja przepraszam za tę ciszę, ale eksperci powiedzieli, że...
0: Że nad Bałtykiem będzie dużo ludzi.
1: Wow. Ja bym bardzo chciała zostać taką ekspertką.
0: Jak zostać
1: mam wrażenie, że ja od przedszkola mniej więcej mam tę wiedzę i ona się nie zmienia. Kompletnie.
0: Dajcie znać, jak zostać ekspertem od turystyki i wypowiadać się w tym temacie.
1: Ktoś potrzebował, nie ma sprawy.
0: Za pół ceny nawet możemy. Ale ogólnie wakacje nad Bałtykiem są naprawdę super. Trzeba tylko znaleźć ten jeden nocleg w całym miasteczku, który jest poniżej 300 za dobę, a potem to już tylko trafić te 2 tygodnie okienka pogodowego w całych wakacjach, kiedy akurat nie pada i będzie naprawdę rewelacyjne. Wakacje życia.
2: To jest nowość RMF Max.
1: No właśnie, to teraz coś nowego. Fukaj Liwka w projekcie Enklawa. Posłuchajcie.
3: Nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Takie piękne la la la la od Eminema. Niby się człowiek nie spodziewa, ale tutaj umiejętności wokalne jak najbardziej, nie tylko pod kątem raperskim. Eminem, Without Me, klasyczek w RMF Max, tuż przed godziną 8.
1: 6 minut do godziny 8 zostało, czyli za 6 minut wypuścimy wam najważniejsze informacje we Flashu. Między innymi powiemy o premierze, który wypowiada wojnę przekrętą w służbie zdrowia. Teraz to już na pewno się uda rozwiązać. Teraz to już tak, na pewno. No i będzie też pogoda oczywiście. Zostańcie z nami.
2: Hity na Maxa.
3: Max. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram. Oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
11: Wolę życie w biegu i w obiegu.
12: Pieniądz musi krążyć.
13: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
10: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
15: Marek, szefowa cię prosi.
16: Potem.
15: A teraz co robisz?
16: Walczę z potem.
15: Zrób to skutecznie.
16: Ale jak?
15: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
17: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
18: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
19: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
0: I po reklamie.

0: Ibiza.
1: Jest punktualnie godzina 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na Flesz, Anna Łopuszańska. Zapraszam. Szef rządu Donald Tusk zapowiada kontrolę w placówkach ochrony zdrowia. To pokłosie sprawy młodego lekarza i byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, który w rok zarobił 1 600 000 zł. Miał też załatwiać politykom tej formacji korzystanie ze szpitala południowego bez kolejek. Premier przyznał, że system opieki zdrowia kuleje i jest nastawiony na śrubowanie zarobków niektórych lekarzy.
2: Premier zwrócił się też do Najwyższej Izby Kontroli o całościową kontrolę dotyczącą wydawania pieniędzy na ochronę zdrowia. Wspomniał też, że liczy na dymisję.
3: Jeśli złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście. Jeśli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną w tej chwili. Taka jest moja opinia.
2: Szpital Południowy jest miejski, a Warszawą rządzi od lat Koalicja Obywatelska.
1: O tym wszystkim mówił Michał Radkowski. Mocno widoczne, podświetlone znaki stop jeszcze przed wakacjami mają stanąć w okolicy wybranych przejazdów kolejowych. Tam, gdzie nie ma rogatek i sygnalizacji świetlnej.
4: To ma być widoczne z odległości kilkuset metrów mocne światło, które ma zachęcić do tego, by nacisnąć na hamulec, bo coraz bliżej są tory kolejowe, tak to opisuje wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
5: Kiedy zbliża się kierowca z większą prędkością niż powinien do przejazdu, to ten znak stop będzie świecił bardzo intensywnie.
4: W całej Polsce wciąż działa ponad 4,5 tysiąca przejazdów kolejowych bez rogatek i bez sygnalizacji świetlnej.
1: Tyle Michał Dobrołowicz. Kilka godzin temu prezydent USA Donald Trump ogłosił podpisanie porozumienia z Iranem. Powiedział to światu, wychodząc z kolacji w Wersalu.
6: This was not easy. I can tell you.
1: No, nie było to łatwe, tyle mogę wam powiedzieć, mówił Donald Trump. Prezydent Iranu Masoud Pezeszkian memorandum podpisał cyfrowo. A my do tego tematu będziemy jeszcze wracać na naszej antenie. Tymczasem zapraszamy was na mistrzowski flesz sportowy.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
1: Anglicy wygrali z Chorwacją 4-2, Gana pokonała 1-0, Panamę, starcie Kolumbii z Uzbekistanem zakończone wynikiem 3-1, Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. To podsumowanie ostatnich godzin mundialu. O 18:00 Czechy powalczą z Republiką Południowej Afryki, nieco później w akcji zobaczymy Szwajcarię, która zmierzy się z Bośnią i z Hercegowiną. O północy Kanada kontra Katar. Zmieniamy dyscyplinę, w Lidze Narodów nasze siatkarki pokonały Bułgarię 3-0. W końcówce trzeciego seta trochę problemów, ale udało się opanować. Bilans Polek w Lidze Narodów to 4 zwycięstwa, 1 porażka. O 12:00 zmierzą się z Ukrainkami.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
1: Jeszcze chwila i dotrą do nas gorące afrykańskie masy powietrza. Na termometrach już dziś trochę wyższe wartości niż ostatnio, no ale jeszcze powiedzmy takie znośne. 20 stopni w Suwałkach, 24 to Warszawa, 25 kresek pokażą dziś termometry w Katowicach i w Krakowie i 27 najwięcej to Wrocław, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski. Poza tym są miejsca na przykład na zachodzie kraju, gdzie może popadać deszcz, ale będą też przejaśnienia, reszta Polski z rozpogodzeniem.
0: Hity na maksa.
7: Niektórzy z nas przed chwilą odstawili dzieci do szkoły i mają takie zen.
8: To ja was, moi drodzy, sprowadzę na ziemię. Za tydzień, zakończenie roku szkolnego. Cieszcie się tą wolnością, póki ją macie.
7: Chodź, Krzysiu, mamusia cię tutaj zapisze na półkolonie, żebyś miał co robić.
8: 3:30, kawałek, miązek. To my, jeszcze do 9:00.
7: I Martin Garrix z nami, z Adam Shiranem.
0: Max.

0: baby, I'm a fireball.
1: I to się nazywa ogień w RMF Max z Pitbullem, z Fireballem. Was rozbudzamy, 8.09. Mam nadzieję, że pierwsza kawa już wjechała, że gdzieś tam druga się powoli szykuje. No i że radio macie w razie czego opcję dać troszeczkę głośniej, żeby się właśnie porozbudzać od tego na smacie.
2: A propos Fireball, to też takie ogniste piłki bronił Josimar Diaz Vozinha, czyli 40-letni bramkarz Republiki Zielonego Przylądka. Człowiek, który w pierwszej kolejce mundialowych zmagań zatrzymał Hiszpanię. Przed meczem miał kilkadziesiąt tysięcy, chyba 40 tysięcy obserwujących na Instagramie przed startem mundialu. Zaraz po mundialowym meczu z Hiszpanią już 4 miliony, a teraz tak patrzę, 13 milionów obserwatorów and still counting.
1: To się cały czas nabija, słuchajcie. To jest w ogóle niesamowite. Wystarczy zagrać w piłeczkę.
2: W piłeczkę. No co zrobić, żeby mieć dużo obserwujących? Obronić na przykład strzał Ameryka Laporta. No to przecież to proste. No każdy jest w stanie to zrobić, nie?
1: A my was bronimy...
2: Przed nudą, przed brakiem energii. Także jak chcecie nas zafollowować na Instagramie, to też można. Natalia Kawałek, Dawid Mięsek.

0: Niby to nie są takie mega intensywne brzmienia, ale ile w nich energii. Alok z Khalidem, Dive Into Me. To jest RMF Max, to jest poranne Wstawaj, Nie Udawaj i 8:18 na zegarach. Witamy tych, co w pracy albo w drodze do pracy i w ogóle wszystkich.
1: Albo tych, którzy się rozkładają, żeby zacząć remont, bo umówmy się, zbliżamy się do wakacji. To jest czas, kiedy Polska remontami stoi, czy to drogowymi, czy to mieszkaniowymi, czy jakimikolwiek innymi.
0: Budowy
1: i tutaj,
0: lecą,
1: właśnie, to się
0: mury
1: wszystko
0: się pną do góry.
1: Rozkręca, sezon się zaczyna. Kochani, my mamy takie pytanie, bo jesteśmy na pewno wszyscy jakoś tam remontowo doświadczeni, mniejsze, większe remonty, jakiś specjalista, budowlaniec na pewno u was na mieszkaniu czy w domu był. No i pytanie.
0: I teraz pytanie.
1: Pytanie.
0: Jaką można najtrudniejszą, najgorszą wiadomość od takiego budowlańca, remontowca, fachowca usłyszeć? Coś, co od razu sprawia, że stajemy na baczność. Co można takiego
1: ale
0: usłyszeć?
1: Ale także aż nas, wiecie, w trzewiach gdzieś tak, tam boli, że dreszcze po prostu, że wiecie, coś nam, życie nam przed oczami przelatuje niemalże.
0: Na przykład Mateusz, nasz realizator, podpowiedział takie jedno zdanie: tu trzeba będzie dokupić.
1: To jest bolesne z całą pewnością, ale ja też mam pytanie w zasadzie do ekip budowlanych, bo wy wiecie, w którym momencie pojawia się ten największy grymas na twarzach waszych klientów.
0: Dzwonicie do klienta i już wiecie, że to będzie trudna
1: Albo
0: rozmowa.
1: Próbujecie mu to powiedzieć prosto w oczy. Co to takiego jest? Co boli ich najbardziej? Obie perspektywy mile widziane. Śmiało głosóweczki, śmiało SMS-y 3001. Także każda droga do nas jest otwarta.
0: I gadżety jakieś na pewno się znajdą dla was.

0: Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Echo w Kielcach.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Będę był to al ristorante.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
10: Budujesz osiedle, prowadzisz hurtownię, a może grodzisz dom? Wikans to ogrodzenia panelowe prosto od producenta. U nas dostaniesz kompletny system, gwarancji jakości i atrakcyjną cenę. Bez pośredników. Składy budowlane i deweloperzy, z nami zyskacie pewnego partnera. Zapewniamy transport i profesjonalny montaż. Sprawdź na www.ogrodzeniapanelowewikans.pl lub dzwoń 788 621 824. Wikans. Solidne ogrodzenia na lata.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyndospryskiwacz Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie 2 sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank PKO S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
21: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
22: Hity na maksa.
23: Hity na maksa.

0: gościem. Sean Paul, Dua Lipa w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj, 8:30 na zegarach. No i tego wam życzymy, żeby wam fachowcy nigdy nie ściemniali, chociaż wiadomo, różnie to bywa w życiu.
1: Broń Boże. Co można najtrudniejszego, najmroczniejszego usłyszeć od fachowców, od ekipy remontowej? O to was pytaliśmy.
0: I wy nas zasypaliście przeróżnymi propozycjami z życia wziętymi, na przykład oko się przyzwyczai.
1: Tu taka głosóweczka od Gniewka.
2: Moja żona to zawsze się denerwuje, jak mówię, tu się powiesi obrazek. No i tak w domu mamy Louvre.
0: No Gniewko, prawdziwy fachowiec, artysta przy sztuki, okazji. Tak. Ktoś nam jeszcze tutaj napisał, no zbiera się pod kaflami woda, ale nie wiem, gdzie ona wpływa.
1: Co tu mamy?
3: Ani, to nie było widać, pokiśmy nie rozebrali, no.
0: I wiesz, że wtedy zapłacisz dużo więcej. Sam widok numeru telefonu fachowca, jak dzwoni, jak jest SMS po godzinach pracy, to najbardziej też przeraża, bo jemu się przypomniało, że coś tam jest nie do końca.
1: Jest z nami Sylwia na linii. Sylwia, halo, co można najtrudniejszego od fachowca usłyszeć?
4: Ma pan kunę pod dachem.
0: To jest piękne, ale jednocześnie przerażające. Usłyszałaś kiedyś coś takiego w ogóle?
4: Nie, ale mam męża lekarza i jak on mi przyjdzie... Tak, jest szkoda inwestorów.
1: To nie takie... I co się z tą kuną robi?
4: No, ogólnie ona wraca, nie?
1: Aha.
0: Bo kuny są sprytne, to fakt.
4: Się gdzieś daleko nie wywiezie, ale no, to jest ciężkie, nie?
1: Trzeba się przyzwyczaić po prostu. Jest współlokator, miłe, puszyste zwierzątko. Oczywiście. Sylwia, gadżety RMF Max lecą do ciebie, a z nami męskie granie orkiestra.
5: Nareszcie. Na Maxa.

0: Ale Farben, Renę Miller z nóżki na nóżkę. I tak nam pięknie płynie ten poranek. 8:37 na zegarach, a u nas za chwilę będzie klimatycznie, bo pojawi się Graceland, ale będzie też nowość od Shimzy. To będą dobre afrohausy.
1: Aż mi zatkało troszeczkę.
0: Już się nie może doczekać.
1: Pani Natalio.
0: Obiecuję, będzie super.
1: A propos klimatu, to za chwilę sprawdzimy sobie, jaka będzie pogoda na resztę dnia. No i słuchajcie, w temacie kasy jeszcze zaraz będziemy mieć dla was przepis na łatwe zarobienie niemałych pieniędzy.
0: No i kochani, to brzmi jak bardzo dobry plan.
2: Max. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
11: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
13: Polecam. Olga Chaińska.
14: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
15: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
19: Zdrowit.
9: I po reklamie.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Obiecywałam afrohausy i mamy afrohausy w RMF Max. Shimza Fire Fire to jest nasza gorąca muzyczna nowość.
1: Ale ogień zrobiła.
0: Trzeba.
1: Ja widziałem, jak Natalia naciskała ten przycisk, to tak po prostu z taką werwą, jak puszczała tę muzę. Słuchajcie, mówiliśmy o tym, że wakacje nad Bałtykiem będą tłoczne w tym roku, tak jakby w poprzednim nie były.
0: Ku zaskoczeniu wszystkich.
1: No ale słuchajcie, takie wakacje dla całej rodzinki nad Bałtykiem, fajnej miejscówce jakiejś, nie? I z wyżywieniem, i w ogóle, i z blisko plaży, za 25 tysięcy to starczy? Można za tyle kupić?
0: Czy? Myślę, że da radę. No, jakąś tam smażoną rybkę, panierce też.
1: A na przykład taki przyzwoity, ja nie mówię nowy, ale taki przyzwoity samochód, żeby na te wakacje pojechać, za 25 tysięcy da się kupić?
0: Myślę, że się da.
1: Albo jakąś zagraniczną wycieczkę za 25 tysięcy.
0: Interesujące.
1: I jeszcze powrzucasz na Instagrama, a to jest bezcenne, jak tam powkurzasz znajomych.
0: Jak dostaniesz lajka od tych koleżanek i kolegów, to tutaj chcesz zajść za skórę. Oczywiście, że tak.
1: A słuchajcie, 25 tysięcy złotych, jak słyszycie, starczy na niejedno marzenie. A dlaczego mówimy o tym? Dlatego, że tyle jest dzisiaj, nie kiedyś tam w grudniu po południu, tylko dzisiaj do wygrania w RMF Max w zabawie szyfry do wygranej.
0: Dlatego polecamy, kochani, nie zwlekajcie już teraz, wchodźcie do naszej zabawy. SMS o treści Max za 369 wysyłacie na numer 7327, a polecamy zrobić to teraz, bo teraz każde wasze zgłoszenie pomnożymy razy, uwaga,
1: 990

0: 9. Tak się kiedyś dzwoniło na pogotowie?
1: Nadal można dzwonić tak na pogotowie, ale właśnie tyle razy mnożymy każde wasze zgłoszenie, ale trzeba się spieszyć, bo to nie będzie trwało wiecznie, niestety.
0: Zróbcie to szybciej niż po prostu błyskawicznie się karetka zbiera. 999 razy mnożymy wasze szanse, ale tylko przez najbliższych 10 minut. 25 tysięcy złotych czeka, więc wbijajcie na rmfmax.pl, tam paroma kliknięciami dołączycie do zabawy, albo 7327 i hasło MAX.

0: I przed dziewiątą wjeżdżają idealnie, nakręcamy was pozytywnie na całą resztę dnia, to jeszcze wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: A propos pozytywnych rzeczy, to za oknami słoneczko, piękna pogoda, a pod Moskwą płoną rafinerie. Od razu człowiek ma lepszy humor. Max.
2: Reklama. Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Zapraszamy. Skoda Autorut, Kielce, ulica Krakowska 283. Skoda.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: W RMF Max we Fleszu o 9:00 krótko o tym, co najważniejsze. Michał Michta, zaczynamy. A na początek ukraiński atak na Moskwę. Płonie rafineria położona niespełna 15 kilometrów od Kremla.
2: Rosyjskie władze podały, że przez dłuższy czas żołnierze dziś o poranku odpierali zmasowany atak roju dronów. Zestrzelić mieli 180 bezzałogowców. Wiadomo, że na pewno kilka dotarło do celu, a moskiewska rafineria Kapotnia zaspokaja 40% zapotrzebowania stołecznego obwodu na benzynę i 50% na olej napędowy. Dostarcza także paliwo lotnicze na potrzeby wojska.
1: Tyle Krzysztof Zasada.
0: Słuchacie RMF Max.
1: W porannym fleszu teraz najświeższe ustalenia służb w sprawie zajścia na Kieleckiej Podkarczówce. Policja zatrzymała 39-latka, który w poniedziałek w trakcie kłótni wyciągnął broń i oddał strzały w kierunku o 2 lata młodszego znajomego. Wszystko, co istotne w tej sprawie, zebrał nasz reporter Marcin Różec. Prosimy o szczegóły.
3: W trakcie sprzeczki starszy z mężczyzn wyciągnął broń i oddał 2 strzały. Jego znajomy doznał urazu głowy. Z kolei sprawca po zdarzeniu oddalił się z miejsca. Policjanci zatrzymali go tego samego dnia na jednej z ulic w centrum.
4: W toku dalszych czynności funkcjonariusze przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego w lokalu, w którym ujawnili pistolet pneumatyczny przeznaczony do strzelania metalowymi kulkami oraz około 3 gramów marihuany.
3: Mówi Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. 39-letni mężczyzna odpowie m.in. za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz za posiadanie środków odurzających.
1: My jesteśmy na bieżąco także z planami drogowców. W porannym fleszu teraz 2 duże przetargi na inwestycje. Powstaną obwodnice Łagowa w powiecie kieleckim i Klimontowa w Sandomierskim. Projekty są gotowe, obie inwestycje mają już pozwolenia.
5: Teraz przez miesiąc przetarg, potem wyłonienie wykonawcy. Obwodnica Klimontowa, umowa będzie podpisana na realizację na 28 miesięcy, od podpisania na obwodnicę Łagowa 22 miesiące.
1: To oznacza, że za około 2 lata obie trasy powinny być gotowe.
5: Tutaj będziemy robić wszystko, aby tego terminu dotrzymać, bo nas też pewne terminy rozliczania środków unijnych będą obowiązywać.
1: A mówił o tym Andrzej Pruś z Zarządu Województwa. Krótki raport z Biura Prognoz. Dzisiaj u nas nieco więcej chmur i maksymalnie 24 stopnie. Kolejne dni to już pełne słońce i upał. O pogodzie więcej u nas za chwilę. A teraz jeszcze krótka propozycja na sobotę. Przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim będziecie mogli nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Swoje stoisko będzie miał tam m.in. Polski Czerwony Krzyż.
6: W Kielcach będzie przedstawiony przez nas sprzęt ratowniczy, w tym sprzęt specjalistyczny, oraz będzie można nauczyć się udzielania zasad pierwszej pomocy, w tym m.in. również tamowania masowych krwotoków, używania opasek uciskowych, czy podstawowych zasad bezpieczeństwa i zachowania w sytuacjach kryzysowych.
1: Mówi Kacper Malus z PCK. Sobotnia akcja potrwa od 11 do 14.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Tak wygląda sytuacja pogodowa w Świętokrzyskiem. Termometry wskażą dziś od 23 stopni w Kielcach i Końskich, przez 24 w Starachowicach i Włoszczowie, do 25 w Ostrowcu, Busku i Jędrzejowie. Ciśnienie powyżej normy. Barometr całkiem niezły. Według Biura Prognoz opadów nie będzie. Jutro gorąco, maksymalnie 28-29, no a w sobotę będzie już do 32.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. RMF Max.
7: Natalia, słuchaj, ja miałem 2 dni pracy, a czułem się, jakbym był na urlopie.
8: Dzięki, to była tobie. Bardziej przygoda, słuchaj. To,
7: przyjemność.
8: Co przeżyliśmy. To była przygoda w RMF Max. Bardzo wam dziękujemy, że byliście po drugiej stronie. No i kto wie, może się kiedyś jeszcze w tym składzie usłyszymy. Natalia Kawałek.
7: Dawid Miązek, dziękujemy wam bardzo. Andy Dust wjeżdża z Harrisem Zokaria, bo nie przestajemy dodawać wam energii.

0: ale sobie ta nuta tak spokojnie płynie w swoim tempie i my tak samo w swoim tempie pokonamy to czwartkowe przedpołudnie. David Guetta z nowością, no i oczywiście Alok także do pomocy. Run, Run, River w RMF Max. Odpalamy byle do obiadu. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. Z wami do godziny 13 w RMF Max. Przemek Kubera. Super, że jesteście. Serwus.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: I po reklamie.

Eminem i Houdini. W RMF Max dobrze wiecie, że na ulicach Kielc pojawiły się stragany, pojawiły się truskawki, które można właściwie w przeróżnych miejscówkach kupić i czasami te truskawki no ewidentnie budzą emocje troszkę większe niż powinny. Przy straganie z truskawkami w poniedziałkowy poranek na Podkarszówce doszło do strzelaniny. 37-latek i 39-latek delikatnie się posprzeczali w trakcie kłótni. Jeden z mężczyzn wyjął coś, co przypominało broń i zaczął do drugiego strzelać. Niegroźny uraz głowy na szczęście się pojawił. Nie wymagał hospitalizacji, no ale trzeba przyznać, że słuchajcie, jeżeli wam cena truskawek na straganie nie pasuje, to może po prostu nie ma się co kłócić, lepiej sprawdzić na innym. Tak dla własnego bezpieczeństwa.

0: No i jest Jona, Shakira i Bonobo i Die Die w RMF Max. No to oczywiście, że damy 25 tysięcy złotych. Tyle dla was mamy i bardzo chętnie się podzielimy w walizce. 25 tysięcy złotych sobie leży i czeka. Żeby się dobrać do tej walizki, to trzeba znać szyfry, a ja wam pomogę z tym szyfrem za 2 godziny. Od teraz, tak się umawiamy, podrzucam wam pierwszą cyfrę tego szyfru, żebyście mieli troszkę łatwiej. A wejść do zabawy można już teraz. Czekam na wasze zgłoszenia na rmfmax.pl. rmfmax.
1: Reklama. Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
2: Jakie?
1: Bez próbowania nic nie wypala.
2: Serio?
1: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
3: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit, zaoczne liceum i szkoły policjalne, PHP, administracja. Przenieś się do nas, zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
7: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
8: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
7: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enel.
9: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje, to w euro.
16: Mistrzowskie okazje w grze.
14: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
19: Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Tak wygląda sytuacja pogodowa w Świętokrzyskiem. Termometry wskażą dziś od 23 stopni w Kielcach i Końskich, przez 24 w Starachowicach i Włoszczowie, do 25 w Ostrowcu, Busku i Jędrzejowie. Ciśnienie powyżej normy, biometr całkiem niezły. Według biura prognoz opadów nie będzie. Jutro gorąco, maksymalnie 28-29, na w sobotę będzie już do 32.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.

Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl. Zaprasza RMF Max.

Takie nuty pojawiają to weekend. Naprawdę, do wyciągnięcia ręki. No tak, naprawdę do wyciągnięcia ręki o 10:00 za parę chwil. Przed nami kolejny flash, kolejna prognoza pogody. Przed nami także dobre, mam wrażenie, że nawet bardzo dobre informacje dla kibiców Korony Kielce. Po 10:00 o transferowym hicie w Koronie będziemy opowiadali. No i oczywiście wielka przypominajka, przed nami Święto Kielc 2026. O tym także pogadamy. Po godzinie 10:00 szczegóły wiemy, kto zagra, gdzie i kiedy. Mam nadzieję, że termin też sobie już powoli bukujecie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Hiszpania, Włochy, ty to masz ciągle wakacje.
6: Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
7: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZTZ dla młodzieży w Busku-Zdroju, Kazimierzy Wielkiej i Miechowie. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.
8: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
9: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej...

0: Katowice Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: I po reklamie.

0: O 10 we Flashu RMF Max najbardziej aktualne informacje. Michał Michta, zaczynamy. Sejm zajmie się dziś rządową ustawą dotyczącą wsparcia dla artystów. Projekt wzbudza kontrowersje, bo przewiduje dopłaty do składek ZUS oraz wprowadzenie statusu artysty zawodowego.
1: Kluby koalicji rządowej mają poprzeć projekt, jednak wszyscy zapowiadają liczne poprawki do ustawy. Przeciwko ustawie z pewnością będzie głosować opozycja.
2: To jest w ogóle bubel prawny. Sami artyści mówią, że to jest, można powiedzieć, psuło budę.
1: Usłyszałem od posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego. Podobną ustawę PiS składał w trakcie swoich rządów, jednak ostatecznie nie weszła ona w życie.
0: Tyle Kacper Wróblewski.
3: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz szybko Kielce i przygotowania do remontu ulicy Ścigiennego. Miejscy drogowcy ogłosili przetarg na remont fragmentu tej ważnej ulicy.
4: Mówimy o fragmencie od mniej więcej wysokości Wojewódzkiego Domu Kultury do skrzyżowania z ulicy Ścigiennego Mała Zgoda i Barabasza wraz z tym skrzyżowaniem.
0: Marcin Januchta z Miejskiego Zarządu Dróg dodaje, jaki będzie zakres prac.
4: Mówimy o remoncie nakładkowym, czyli sferyzowaniu starej, zniszczonej nawierzchni, dokonania regulacji urządzeń, które tam są zamontowane. Tam, gdzie będzie to konieczne, oczywiście zostaną przeprowadzone również prace brukarskie.
0: Kierowców zapewne nie ucieszy fakt, że zniknie część miejsc parkingowych. Dlaczego? Słuchajcie RMF Max, o tym dziś powiemy. Jeszcze jedna informacja z kieleckich ulic. Do 15.30 spodziewajcie się wzmożonego ruchu pojazdów strażackich. To w rejonie Grunwaldzkiej, Piekoszowskiej, Bernardyńskiej, Artwińskiego, Gwarków i Grabinów. Powodem są ćwiczenia taktyczno-bojowe z udziałem służb ratowniczych. Prowadzone są m.in. w rejonie klasztoru na Karczówce oraz na wzniesieniu Brusznia. Teraz szybko zaglądamy w okolice Chmielnika. Dziś i jutro nieprzejezdny będzie przejazd kolejowy w miejscowości Zrecze Małe. Powód to zaplanowany remont torów. Znaczna część mieszkańców Starachowic nadal nie może korzystać z wody z lokalnego wodociągu. Wykryto w niej bakterie coli. Do tematu wrócimy o 11. A teraz zmieniamy temat. Jest kasa do wzięcia, a właściwie do wygrania. We Flashu RMF Max na koniec krótko o konkursie ogłoszonym przez Teatr imienia Żeromskiego w Kielcach. Możecie wykonać fotki inspirowane spektaklami.
5: Fotografia powinna być autorska i ma dotyczyć jednego ze spektakli z tego sezonu, czyli albo Potoku w reżyserii Wiktora Rubina, albo Łatwego sposobu na rzucenie palenia Radosława Rychcika, albo Profesora Jana Husakowskiego, albo naszej ostatniej premiery Księżyca nad Buffalo w reżyserii Tadeusza Kabicza.
0: Mówi Paulina Drozdowska z teatru i dodaje.
5: Chodzi o to, żeby nie fotografować spektaklu, ale coś, co nam się kojarzy, co nawiązuje jakoś. Tutaj jest dowolna liczba możliwości, co tylko nam podpowie wyobraźnia.
0: Szczegółów szukajcie na stronie teatru. To szybki przegląd pogody na dziś. Nie musimy sięgać po parasole, bo w całym regionie bez opadów. Na niebie w ciągu dnia sporo szarości, ale słońce o nas nie zapomni. Wiatr słaby i umiarkowany, czasem tylko nieco mocniejszy. Będzie przyjemnie ciepło od 23 do 25. Jeżeli czujecie, że ta dzisiejsza temperatura to za mało, poczekajcie do soboty. Wtedy nawet 32 stopnie. Przed nami gorący i słoneczny weekend.
3: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
6: Jest powoli, ale do przodu, już po godzinie 10:00, czas na kolejną godzinę z Byle do obiadu, z najlepszym możliwym programem do słuchania w pracy w RMF Max na muzycznym posterunku Przemek Kubera i obiecuję, że także ta godzina w robocie to nam bardzo szybko i bardzo przyjemnie i przede wszystkim muzycznie zleci. Serio. I tak sobie delikatnie, zaczniemy delikatnie, ale oczywiście od muzycznej nowości w RMF Max, jak na nas przystało, Bauza, Magnetic.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Sinclair, no i I Can't Wait w RMF Max, kolejne nowe brzmienia. Słuchajcie, no jest taka ronda bonusowa, o której aż się przyjemnie mówi, bo mnożymy bardzo często, tak naprawdę mnożymy wasze szanse na wygranie 25 tysięcy złotych w zabawie szyfr do wygranej, ale aż tak grubo, no to dawno nie było. To jest taka ekstra runda bonusowa, tak się umawiamy. Przez kolejne parę minut każde zgłoszenie do zabawy mnożę razy 1100 razy. 1100, wysyłasz jedno zgłoszenie, a ja i tak jem mnożę razy 1100, żeby szanse były naprawdę bardzo przyjemne. Na 25 tysięcy złotych na twoim koncie. Hasło Max. Takiego SMS-a oczekuję na numer 7327 wysłanego przez ciebie. To sprawia, że w grze jesteś. SMS kosztuje 3,69, a może ci ogarnąć 25 tysięcy.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
6: masz. Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
7: Polecam. Olga Chaińska.
8: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Plikomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na Plikomarsze.pl. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: I po reklamie.

Animal, Georgie, no i po prostu pięknie, czyli Beautiful w RMF Max. A może to nie jest jakiś taki najpiękniejszy dzień w Kielcach, w okolicach, ale się cieszmy, że przynajmniej nie pada. To są czepsy, naprawdę potężne plusy. Plusy także w składzie Korony Kielce. Na plus jesteśmy u jednego zawodnika. Patryk Helebrand melduje się na Expo Arenie. Transferowa petarda odpalona. To jest były mistrz Czech ze Slawią Praga. Świeżo upieczony zdobywca Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze. W ostatnim sezonie 33 spotkania, 4 gole, 2 asysty, 6 spotkań w pucharach. Także no można powiedzieć, że nie odpuszczam nawet na chwilę. No i teraz słuchajcie tego. 1 700 000 euro. Tyle właśnie kosztował ten transfer. Korona bije swój własny rekord, bo poprzedni najdroższy transfer to była to okolica po prostu 1 000 000 euro. Także jest naprawdę przeszeroko. Patryk Helebrand oficjalnie w składzie złocisto-krwistych.

0: zaproszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Duet muzycznych gwiazd, który może podbić listę Hopbence w tym tygodniu i pojawić się na miejscu pierwszym, tego im życzymy, to Martin Garrix i Ed Sheeran w numerze Repeat It. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
1: Hopbence Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Echo w Kielcach.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric. Do domu i biura. Klimanet.pl.
1: To szybki przegląd pogody na dziś. Nie musimy sięgać po parasole, bo w całym regionie bez opadów. Na niebie w ciągu dnia sporo szarości, ale słońce o nas nie zapomni. Wiatr słaby i umiarkowany, czasem tylko nieco mocniejszy. Będzie przyjemnie ciepło od 23 do 25. Jeżeli czujecie, że ta dzisiejsza temperatura to za mało, poczekajcie do soboty. Wtedy nawet 32 stopnie. Przed nami gorący i słoneczny weekend.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric. Do domu i biura. Klimanet.

Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl. Zaprasza RMF Max.

Luckily I Follow Rivers w naszym ukochanym remiksie The Magician. To jest RMF Max. Ukochany czas przed nami. W ostatni weekend czerwca wraca Święto Kielc, edycja 2026. Hasło bardzo przyjemne. Jedno miasto, wspólna energia.

Mam nadzieję, że tak też właśnie będzie, bo na scenie muzycznej pojawią się prawdziwe petardy. Będzie Natalia Schroeder na rynku, będzie Fukaj, który w niedzielę 28 czerwca podsumuje to wszystko, co się będzie działo, ale no przecież koncerty to nie wszystko. Do tego masa wydarzeń, warsztatów, pokazów, mnóstwo rzeczy. No i też chyba trzeba powiedzieć, że za darmożkę. A to jest zawsze uczciwa cena. Od 26 do 28 czerwca Kielce świętują. Mam nadzieję, że wpadniecie.

0: reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda. Wiadomo, że niskie ceny są co

0: Mielonka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda Auto Route, Kielce, ulica Krakowska 283. Skoda.
5: Wiemy, co jest ekstra.
6: Co tego się słucha?
7: Co jest hitem?
8: To ma potencjał.
5: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.

0: O tym, co najważniejsze w kraju i w regionie o 11. Michał Michta, zapraszam na Flash. Zaczynamy od pilnej informacji przekazanej przez służby. Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. To efekt wspólnej akcji policji i ABW. Zatrzymany to 36-latek posługujący się gruzińskim paszportem. Przypomnijmy, zastrzelony w Polsce Rosjanin, artysta, performer, znany był z krytyki Władimira Putina.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Jesteśmy na bieżąco z tym, co dla Was ważne także w regionie. Od samego początku śledzimy trudną sytuację w Starachowicach. Tam, jak wiecie, w sporej części miasta obowiązuje zakaz skorzystania z wody z lokalnego wodociągu. Obejmuje m.in. osiedle Południe, Górniki, Skarpa oraz rejon Bocznej i Wschodniej. Zakazem objęte są także miejscowości Dziurów, Adamów i Ruda w gminie Brody. Przypomnijmy krótko, w sieci wykryto groźne bakterie coli. Według najnowszych przewidywań woda zdatna do picia może popłynąć najwcześniej pod koniec weekendu. Teraz szybko Kielce i zakończony remont 6. LO imienia Słowackiego. Tam udał się nasz reporter Marcin Różec.
2: Tak, zgadza się.
0: Powiedz, co się zmieniło.
2: Budynek zyskał nową elewację, ocieplone ściany, stropy i fundamenty, wymieniono okna, drzwi, oświetlenie i zamontowano panele fotowoltaiczne. Dzięki temu szkoła będzie oszczędzać energię i pieniądze, a uczniowie i nauczyciele zyskają lepsze warunki do nauki i pracy.
0: No i dodajmy, to część większego projektu obejmującego remont 8 szkół. A placówki, jak wiemy, zyskają coś jeszcze.
2: Miasto zainwestuje także w nowoczesne elementy małej architektury typu smart. Przy szkołach pojawią się ławki i wiaty solarne, inteligentne kosze, punkty naprawy rowerów oraz ekrany LED-owe. Systemy będą wykorzystywać energię odnawialną. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na takie prace.
0: Tyle od Marcina. Welcome Center na UJK w Kielcach w zupełnie nowej odsłonie. To specjalna przestrzeń, w której pracownicy uczelni pomagają zagranicznym studentom i wykładowcom.
3: Nasze Welcome Center będzie takim miejscem, gdzie będą oni mogli być zaopiekowani właściwie jeszcze przed przyjazdem do Polski, ponieważ tutaj panie prowadzą bardzo ożywioną korespondencję jeszcze przed przyjazdem cudzoziemców do nas.
0: Mówi nam prorektor UJK Sylwia Konarska-Zimnicka. To potrzebna placówka. Dodaje Rebeka, która na UJK przyjechała z Brazylii. Gdyby nie było tu takiego Welcome Center, byłabym w Polsce kompletnie zagubiona. To miejsce pomogło mi się zaklimatyzować, pomogło też z opieką zdrowotną. Gdy tu przyjechałam, byłam przytłoczona zmianami. To miejsce było dużym wsparciem i jestem za to bardzo wdzięczna. Mówiła Rebeka. A my kończymy krótką zapowiedzią. Pojutrze nad Zalewem Bernatka w Skarżysku odbędzie się Noc Kupały. W programie Fire Show tańce przy ognisku i warsztaty wicia wianków. Ważne dla Was info, na miejsce dojedziecie darmowymi autobusami. Dziś w województwie świętokrzyskim zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, ale bez opadów deszczu. Maksymalnie będzie od 23 stopni w Kielcach do 25 w Ostrowcu i w Busku. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby, ale czasem wiać będzie mocniej. Jutro znacznie cieplej, maksymalnie 28-29, no i solidna dawka słońca. W sobotę powyżej 30 kresek. Biomet będzie bardzo dobry.
4: Ale to dzisiaj naprawdę płynie. Mam nadzieję, że też macie takie poczucie, że dajemy sobie radę z tym czwartkiem i że wygrywamy już po 11 w RMF Max. To cały czas byle do obiadu. I nowość, czyli How Does It Feel w RMF Max.

0: Sad Girls w RMF Max, David Guetta za nami. No mam nadzieję, że smutek was nie dotyczy. Słuchajcie, jeżeli macie już plany na wakacje i wiecie, że wakacje spędzacie gdzieś w Polsce, w przeróżnych miejscówkach, albo chcecie to teraz spontanicznie zaplanować, to ja wam podrzucę parę miejscówek i parę dat, które warto w swoim kalendarzu i na swojej mapie zaznaczyć. To są oczywiście przystanki naszej trasy koncertowej. Lato na maksa, za darmożkę totalnie koncerty wam w przeróżnych rejonach naszego kraju ogarniamy. Najbliższy przystanek 26 czerwca. Gramy w Wadowicach na plaży. Mortal, Grzegorz Chyży, Ola Bieniarz, DJ Set. W lipcu przed nami Gogolin, Łódź, Ogrodzieniec. W sierpniu Krasny Staw. Mam nadzieję, że wpadniecie. Szczegóły? No to jak zawsze na rmfmax.pl.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
3: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
4: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
5: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
6: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
11: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
10: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
12: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach, na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej, miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
13: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
16: I po reklamie.
2: Playlista Co zrobić dzień.
17: Niech się dzieje.
2: RMF Max. Hity na maksa.
17: Hity na maksa.

Sobel to ostatnio robi przepotężną furorę i coś czuję, że jeszcze będzie robił nieraz. Kochasz w RMF Max zadabi. A przed nami, no słuchajcie, po raz kolejny będziemy stolicą. Mam na myśli Kielce, które zamieniają się w stolicę polskiego streetballa. To już jest taka mała tradycja. Kultowy turniej Kielce Challenge 2026 startuje. To jest oficjalna eliminacja questu 3x3, czyli kto wygra, ten jedzie na finał Mistrzostw Polskiej w koszykówce. No właśnie, 3x3. A najlepsi gracze już powoli się szykują do tych rozgrywek. Jutro będzie można podziwiać rozgrywki młodzieżowe od godziny 13 na kieleckim rynku. Mosir Cup startuje 11-20 czerwca, a 21 czerwca, no właśnie, ten turniej najważniejszy, Quest 3x3 od 12 na kieleckim rynku. No wierzcie mi, jeżeli jesteście fanami koszykówki takiej klasycznej, to ta 3x3 jest jeszcze bardziej emocjonująca. Pod chmurką, zdecydowanie szybsza, tam się dzieje. A chcecie sprawdzić, 21 dzień czerwca, kielecki rynek, warto.

0: nowości to kochamy w RMF Max. Sorry papi, za nami. Kochamy się także kasą dzielić. 25 tysięcy złotych od nas jest do zgarnięcia, do wygrania. Ogarniajcie temat, dlatego że teraz mnożę każde wasze zgłoszenie. Razy 900. A szyfr, słuchajcie, zaczyna się od 6. 6 na początku, reszta należy do was. Szczegóły na rmfmax.pl. Idę na
1: Max. Reklama.
2: Czy ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
3: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo, czas na grill, mega paka 4,99.

0: limit dzienny 8 sztuk na kartę oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
3: Dziś w województwie świętokrzyskim zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, ale bez opadów deszczu. Maksymalnie będzie od 23 stopni w Kielcach do 25 w Ostrowcu i w Busku. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby, ale czasem wiać będzie mocniej. Jutro znacznie cieplej, maksymalnie 28-29, no i solidna dawka słońca. W sobotę powyżej 30 kresek. Biomet będzie bardzo dobry.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl. Hity na max.

Jak to jest miło i fajnie i dobrze wiedzieć, że oni się dogadują i potrafią razem wspólnie numer stworzyć. PZ ma taka z bałagane. No i plan B to jest RMF Max, godzina 12 na horyzoncie. W samo południe dla was kolejny flash, kolejna prognoza pogody. A skoro weekend się zbliża, to ode mnie jeszcze bardzo ciekawe ostrzeżenie, które płynie prosto z Trójmiasta. W Gdańsku Straż Miejska dostała w weekend zgłoszenie o tym, że jakiś dziki zwierz leży w krzakach, nie rusza się, trzeba go może uratować, a może nie wiadomo, może coś się stało złego. Na miejscu pojawił się patrol strażników z referatu ekologicznego i co się okazało? Że to jest akcja Lagun 2.0. Pamiętacie, jak kiedyś krosant sobie wisiał na drzewie i ktoś myślał, że to jest jakieś dzikie zwierzę? To tym razem, tym dzikim zwierzę

zwierzęciem okazał się pluszak porzucony. To teraz przed weekendem dwie prośby. Po pierwsze, każdy pluszak zasługuje na miłość i raczej w krzaki ich nie wyrzucamy. A po drugie, zanim zadzwonicie po służby, szczególnie zmęczeni wieczorową, weekendową porą, to sprawdźcie, czy to, co widzicie w krzakach, nie jest przypadkiem pluszowe.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.

0: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Bricomarsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49. Przy zakupie dwóch sztuk oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
9: Polecam. Olga Chaińska.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: W RMF Max trzymamy rękę na pulsie wydarzeń. O 12.00 szybki flash. Michał Michta, zaczynamy. 8903 zł brutto. Tyle przeciętnie zarabialiśmy w ubiegłym roku. To niecałe 6400 na rękę, wyliczył GUS. W niektórych branżach zarabia się jednak dużo mniej.
16: O 50% zarobki niższe od średniej zobaczymy na przykład w hotelarstwie i gastronomii. Tam średnia arytmetyczna płac to 5990 zł, czyli na rękę 4400 zł. Liderem wśród branż nadal informacja i komunikacja, czyli na przykład branża IT. Prawie 14 700 zł brutto. Największy procentowy wzrost zanotowała opieka zdrowotna. 14% w górę.
15: Dane GUS-u przeanalizował Igor Skrzypek.
17: Słuchacie RMF Max.
15: Na policję zgłoszono sprawę wulgarnych napisów wymierzonych w prezydentkę Kielc oraz obywateli Ukrainy. Obraźliwe i ksenofobiczne hasła pojawiły się na murze w centrum Kielc. Agata Wojda zaapelowała o rozwagę, przypominając, że słowa mogą wywołać realną agresję. W tle są napięcia w relacjach między Polską a Ukrainą, które przyniosły się także do lokalnego samorządu. Burzliwa w tym temacie była ostatnia sesja kieleckich radnych. We fleszu w południe teraz błyskawicznie przenosimy się do Łagowa. Miejscowość doczeka się obwodnicy. Inwestycja powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej 756. Z RMF Max wiecie, że przetarg jest już ogłoszony. Budowa potrwa 2 lata.
18: Łagów przy węźle komunikacyjnym trasy ekspresowej S74, która już też jest w realizacji, i obwodnica zjazd z trasy ekspresowej. Przy tej obwodnicy planujemy tereny inwestycyjne, też ważna inicjatywa dla całego województwa świętokrzyskiego.
15: Mówił Sławomir Miechowicz, burmistrz Łagowa. Na moment zaglądamy w okolice Starachowic. W zalewie w Brodach pojawiły się śnięte ryby, co zaniepokoiło mieszkańców i wędkarzy. Obecnie trwa remont zapory, a to wiąże się z obniżonym poziomem wody. Inspektorzy ustalili, że przy zaporze występuje zbyt niski poziom tlenu. Dodajmy, zakończenie remontu planowane jest na koniec lipca. I na koniec jeszcze szybko zaglądamy na lotnisko w Piotrkowie Trybunalskim. Tam trwają widowiskowe zmagania spadochroniarzy z kraju i zagranicy. Międzynarodowe zawody spadochronowe potrwają do soboty. Tymczasem za nami jest już bicie sekwencyjnego rekordu Polski. W tym niezwykłym wydarzeniu wzięło udział 40 skoczków.
19: Grupa ta przyjechała z całej Polski i po kilku próbach ustanowiliśmy nowy sekwencyjny rekord Polski. Polega on na tym, że wysiadamy z 2 samolotów, łączymy się w powietrzu, na sygnał zmieniamy figurę i łapiemy ponownie chwyty.
15: Wymaga to wręcz perfekcyjnej synchronizacji, no i to wysoko nad ziemią. Mówił nam o tym organizator bicia rekordu Witold Kielesz. Środek dnia, pogoda dopisuje, choć lokalnie na niebie nieco więcej szarości. Wiatr czasem nieco mocniejszy. Dziś maksymalnie będzie od 23 do lokalnie 25 stopni. A na kolejne dni szykujcie krem z filtrem i przeciwsłoneczne okulary. Będzie dużo słońca i bardzo gorąco. Jutro maksymalnie 28-29 stopni. W sobotę od 30 do 32. Niedziela także bardzo gorąca, ale pojawić mogą się wtedy burze.
20: To jeszcze tylko parę godzin dzisiaj w pracy. Potem przeskoczymy piątek, ale wiecie, te piątki to są zazwyczaj luźniejsze i weekend właściwie jest nasz. Już po 12 w RMF Max. To byle do obie-

jedna z naszych ulubionych sytuacji w RMF Max, kiedy możemy wam zagrać jakąś nowość, jak na przykład Talk to You. O, jakąś, no nie byle jaką. A do tego podrzucić jakąś perełkę sprzed parunastu. A zresztą nie będziemy wieku nikomu wypominać 50 Cent Candy Shop. Odrobinę klasyki w RMF Max już teraz, ale to bujnie.

0: I w takim mocno wakacyjnym klimacie z modelkami Miss Dior Verbeuf Max mówię wam o tym, że cały czas pieniądze są, leżą, czekają. I podkręcamy tę rundę bonusową. To już nie razy 1100, razy 1230. Tak mnożę każde wasze zgłoszenie do zabawy szyfr do wygranej. 25 tysięcy złotych może trafić na twoje konto i to się może wydarzyć jeszcze dzisiaj. 25 koła czeka, a każde zgłoszenie, każdego SMS-a mnożę razy 1230. Max na numer 7327. Tak wchodzicie do gry. Koszt 3,69, a 25 koła może być twoje.
1: Reklama. Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
2: Jakie?
1: Bez próbowania nic nie wypala.
2: Serio?
1: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
3: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
19: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
21: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
22: I po reklamie.
23: To jest RMF Max.
24: Hity na maksa.
23: Hity na maksa.
24: Hity na maksa.

Kolejna współpraca ponad podziałami. Gips, kokon, Jonathan, ty masz. To jest RBF Max. No pewnie, że mam. Mam dla was info o tym, jak weekend aktywnie spędzić. Uwaga, bo nie będzie tylko o baletach, o imprezach. Będzie no, o takich opcjach nietypowych, jak na przykład Wianki Kieleckie nad Zalewem. Zdecydowaliśmy w Kieleckim Budżecie Obywatelskim, że taką imprezę nad Zalewem chcemy mieć. To mamy. W sobotę od 17 rzucamy Wianki do Kieleckiego Zalewu. W niedzielę od 15 z kolei na torze Miedziana Góra pod Kielcami startuje Open Track w wydaniu kartingowym. Bardzo fajna zabawa, wcale nie trzeba dużych prędkości rozwijać, żeby naprawdę szeroko pójść. W sobotę o 18 w Wojewódzkim Domu Kultury z kolei wieczór ze stand-upem klasyka gatunku. Kaśka Piasecka z nowym programem

0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Malarnia Proszkowa Wikans zaprasza do współpracy osoby prywatne oraz firmy. W naszej ofercie malowanie proszkowe oraz cynkowanie ogniowe bram, ogrodzeń i konstrukcji stalowych. Oferujemy także transport. Poznaj szczegóły naszej oferty jeszcze dziś i skorzystaj z profesjonalnych usług. Więcej informacji znajdziesz na stronie cynkowaniewikans.pl. Zapraszamy gorąco. Wikans, malarnia proszkowa. Telefon 788 621 824. cynkowaniewikans.pl.
4: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Zapraszamy. Skoda Autoroad, Kielce, ulica Krakowska 283.
11: Skoda.
12: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
17: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
2: Środek dnia, pogoda dopisuje, choć lokalnie na niebie nieco więcej szarości. Wiatr czasem nieco mocniejszy. Dziś maksymalnie będzie od 23 do lokalnie 25 stopni. A na kolejne dni szykujcie krem z filtrem i przeciwsłoneczne okulary. Będzie dużo słońca i bardzo gorąco. Jutro maksymalnie 28-29 stopni. W sobotę od 30 do 32. Niedziela także bardzo gorąca, ale pojawić mogą się wtedy burze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.

Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr przy Mostowej. W programie Parada Jednostek Pływających, Wielki Wyścig Butelkowy, szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.

0: Swedish House Mafia z Johnem Martinem, to Don't You Worry Child w RMF Max. No właściwie podobne podejście do tego, co się dzieje na mundialu, ma Gianni Infantino, tak zwany łysy z FIFA, który odpowiada na krytykę, na wszystko, co nie pasuje kibicom na mundialu, i ma bardzo łatwe zalecenie i proste. Po prostu poprosił, żeby wszyscy wyluzowali. Więc jeżeli coś wam na mundialu nie leży, to trzeba wyluzować. Na szczęście są na mundialu takie obrazki, które lubimy oglądać. Kibice Japonii klasycznie już w swoim stylu na mundial przyjechali z workami na śmieci i po każdym spotkaniu trybuny elegancko są przez kibiców sprzątane. Jeszcze jest nadzieja w tym sportowym świecie dla piłki nożnej i tym takim miłym akcentem, co prawda Polski tam nie ma, ale mimo wszystko miłym, bo pamiętajcie, Szczęsny z czystym kątem, Krychowiak bez czerwonej kartki, czyli da się. Dziękuję za dziś i bardzo udanej reszty dnia wam życzę. Przemek Kubera, do usłyszonka, pa pa.
1: To jest nowość RMF Max.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na wizytradom.pl.
6: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
5: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enel.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
8: Harmonizer.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: nas przed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
4: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
5: Jak tak, to Allegro.
6: I po reklamie.
7: Tak działa Max.
8: W aucie.
7: Online.
8: U ciebie na chacie.
7: RMF Max. Hity na Maxa.
9: Hity na Maxa.
10: 13 na zegarach. Oto najnowszy flash RMF Max. Michał Michta, zaczynamy. Już 48 drużyn rozegrało pierwsze mecze mundialu. Pora na drugą kolejkę fazy grupowej. Otworzy ją mecz Czech z RPA. Dwóch drużyn, które na koncie mają na razie po jednej porażce. Wojciech Marczyk przed starciem z afrykańską drużyną rozmawiał z czeskim piłkarzem Górnika Zabrze Lukasem Sadilkiem.
11: Mamy duże szanse, na możemy wygrać.
12: To jest wasza szansa, bo patrząc na te RPA, to oni bardzo na miękkich nogach zagrali ten pierwszy mecz, no mnóstwo błędów.
11: No tak. To ja myślę, że wszyscy w Czechach wiedzą, że to nasza szansa.
10: Początek meczu Czechów z RPA o 18:00.
7: Słuchacie RMF Max.
10: W to czwartkowe popołudnie zaglądamy na ulicę Ściegiennego w Kielcach. Jak wiecie z naszej anteny, jej fragment od Wudaku do skrzyżowania z ulicami Mała Zgoda i Barabasza doczeka się naprawy. Jest już przetarg na tak zwany remont nakładkowy. Przy okazji wyznaczony będzie pas dla autobusów.
13: Biuro Mobilności przygotowało nowy projekt, który zakłada na odcinku około 200 metrów wdrożenie bus pasa. Obrazując, mówimy tu o takim odcinku mniej więcej na wysokości od przystanku autobusowego przy wejściu na teren pierwszego ELO, mniej więcej do okolic prywatnej posesji Ściegiennego 9.
10: Wyjaśnił Marcin Januchta z Miejskiego Zarządu Dróg. Bus pas stanie jednak kosztem miejsc parkingowych. Teraz kolejne ważne informacje. Policja wyjaśni, jak doszło do wypadku w Imielnicy w powiecie jędrzejowskim. Prasa rolnicza wciągnęła rękę chłopca, który pomagał ojcu przy pracach serwisowych. 13-latek trafił do szpitala. Jego stan na szczęście nie zagraża życiu. Mieszkańcom Starachowic przypominamy, woda na znacznym obszarze miasta wciąż jest niezdatna do picia. Zakaz jej spożywania obejmuje m.in. osiedla Południe, Górniki, Skarpa oraz rejon ulic Bocznej i Wschodniej. Zakazem objęte są też miejscowości Dziurów, Adamów i Ruda w gminie Brody. W sieci wykryto bakterie coli. We fleszu mamy jeszcze krótką propozycję na sobotę. Będzie bardzo gorąca. Jeżeli chcecie czas spędzić aktywnie, a przy okazji nauczyć się czegoś, w Kielcach będziecie mogli poznać zasady udzielania pierwszej pomocy. Darmowy kurs odbędzie się przed Urzędem Wojewódzkim. Akcja potrwa od 11 do 14. Przy okazji będzie tam można oddać krew.
14: W sobotę zapraszamy wszystkich aktualnych krwiodawców i tych, którzy by chcieli nimi zostać, do odwiedzenia naszego krwiobusa. Jest to piękna forma zaprezentowania takiego zdrowego, nowoczesnego patriotyzmu.
10: Zachęcał Krzysztof Sławiński, dyrektor Centrum Krwiodawstwa w Kielcach. Na koniec szybko zaglądamy jeszcze do Kieleckiego Teatru Tańca. Tam startuje dzisiaj Festiwal Sztuki Tańca Szkolnictwa Wyższego. W wydarzeniu bierze udział 6 uczelni artystycznych z całego kraju. Wstęp na festiwalowe spektakle będzie bezpłatny. Tego popołudnia prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Maksymalnie będzie od 23 stopni w Kielcach i Końskich przez 24 w Starachowicach i Włoszczowie do 25 w Ostrowcu, Busku i Jędrzejowie. Według biura prognoz dzisiaj bez opadów. Kolejne dni to wzrost temperatury. Jutro do 29, a w sobotę nawet 32 stopnie. W zestawie również pełne słońce. Gorąca będzie u nas także niedziela.
8: I jak pogoda nie pomaga, to my to zrobimy w czwartek. Hello!
15: A wystarczy uświadomić sobie, że do weekendu jest bliżej niż do ostatniego poniedziałku.
8: To jest to, co trzyma przy życiu. Wszystkich. Anka i Fiołas, witajcie po 13:00.
15: Masa hitów i kasa do wygrania. To mamy dla was w RMF Max.
8: Za momencik Rose i Apatę będą nakręcać, ale w nawiązaniu do weekendu idealnie się składa.
15: Odliczamy z Bledką. 2 dni.

0: Coś dla fanów azjatyckich brzmień. W końcu to Rose i Bruno Mars za nami. No a kto lubi azjatycką kuchnię, ten dziś świętuje. Mamy dzień sushi w kalendarzu.
1: Także rolo dzisiaj, ale w trochę innym wydaniu. Rolo z algą.
0: Takie luksusowe, wiecie. W cenie steka, ryż i surowa ryba. To jest właśnie to.
1: Ale można też sushi w polskim wydaniu, czyli gołąbki.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Grünung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: rodziny Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Echo w Kielcach.
1: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. Monolitkielce.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: dobrze nakręca ten czwartek. To Galaxy, Kungs i Teno Lewis London w RMF Max.
1: London to chyba nie spał tej nocy, bo Anglia pokonała Chorwację na mundialu. Zresztą ten mundial pełen jest rekordów. I dzisiaj zapraszamy do zabawy. Mamy dla was gadżety. Jeżeli pochwalicie się jednym ze swoich rekordów w głosówce na Messengerze.
0: Może macie jakąś rekordową ilość kroków zrobionych, które wam naliczył telefon. Albo zdobytych szczytów na przykład.
1: Dowolny wasz rekord. Może w ilości podbić piłki albo zjedzonych jaj. Nagrajcie głosówkę, wybierzcie jeden ze swoich rekordów. Nagrajcie ją na Messengerze, podrzućcie do nas, a za najfajniejsze będziemy dawać zestawy gadżetów.
0: Czekamy na wasze głosówki, a w głośnikach teraz pauza.

0: biegacie w ten czwartek, to dostosujcie tempo do tego kawałka. Będzie dobrze. Sombr, Back to Friends za nami w RMF Max. A jeśli wciąż osnujecie plany na nietuzinkowy urlop tego lata, słuchajcie, można kimnąć się w prywatnym odrzutowcu Pablo Escobara.
1: Nie wiem, jak to działa na sen, ale za chwileczkę szczegóły, bo jestem bardzo ciekawa. Zostańcie, wcześniej prognoza pogody. RMF Max.
2: Reklama. Hiszpania, Włochy, ty to masz ciągle wakacje. Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
3: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZTZ dla młodzieży w Kielcach, Jędrzejowie, Końskich i Włoszczowie. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
11: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
12: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
17: Polecam. Olga Chaińska.
18: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
19: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
20: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
2: Tego popołudnia prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane okresami dłuższe. Maksymalnie będzie od 23 stopni w Kielcach i Końskich, przez 24 w Starachowicach i Włoszczowie, do 25 w Ostrowcu, Busku i Jędrzejowie. Według biura prognoz dzisiaj bez opadów. Kolejne dni to wzrost temperatury. Jutro do 29, a w sobotę nawet 32 stopnie. W zestawie również pełne słońce. Gorąca będzie u nas także niedziela.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.

0: tak działa. Od razu człowiek ma ochotę na jakiś weekendowy trip. Tame Impala w RMF Max. A to może być jedna z ciekawszych opcji na taki trip. Były prywatny odrzutowiec, należący niegdyś do Pablo Escobara, teraz jest do wynajęcia. Można się przespać w nim na Airbnb. $880 płacisz za noc.
1: Ohoho.
0: W odrzutowcu Pablo.
1: No nie mało, ale przypominam, jest u nas też dużo pieniędzy do wygrania, więc jakbyście chcieli chociaż nie latać, ale przespać się w odrzutowcu, w takim, po którym trzeba pewnie buty mocno wycierać, nie? Bo tam wszędzie pełno.
0: Ja nie wiem, czy spanie w tym odrzutowcu w ogóle jest możliwe.
1: Tam powietrze się unosi wszystko.
0: Ale na takie oryginalne weekendowe bądź wakacyjne plany też mamy dla was kasę. 25 tysięcy jest w naszej walizce, żebyście wy potem mogli spakować swoje.
1: Wystarczy wysłać hasło MAX na numer 7327 za 369 z VAT-em. Tak wchodzicie do naszej zabawy, w której dzisiaj wystarczy otworzyć naszą walizkę z pieniędzmi, żeby dostać je wszystkie 25 tysięcy. Wszystko wyjmujemy i wam oddajemy.
0: Działaj teraz. 7327. Na ten numer wystarczy wysłać MAXa.

0: Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
5: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
6: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
7: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
5: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Kielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
4: Najlepiej z
5: Mamo, a wiesz, gdzie powitamy lato?
6: Gdzie?
5: W galerii

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: I po reklamie.

Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl. Zaprasza RMF Max.

0: Decyzja o nowej Kuprze nigdy nie była prostsza. Kupując wybrane modele Kupry w salonie Kupra Częstochowa, otrzymujesz kartę paliwową o wartości 3000 zł. To nawet 7000...
1: Kochanie, bilety i paszporty spakowane. Jeszcze tylko musimy kogoś poprosić o transport na lotnisko.
2: Już nikogo prosić nie musimy. Zamówiłem aerobus.pl. Jedziemy wygodnie z domu prosto na lotnisko. Aerobus.pl to zaufana firma z Opolszczyzny. Oferują indywidualne transfery lotniskowe o każdej porze dnia i nocy.
1: A co jeśli nie zdążymy?
2: Dają gwarancję dotarcia na czas lub nowy bilet lotniczy. Serio, sprawdź ich ofertę na Facebooku, Instagramie lub www.aerobus.pl.

0: HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to...
2: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie lub wejdź na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.

0: Timbaland w RMF Max. Tak się gra o tej porze, a jak się gra na mundialu, to sprawdzi Krzysiu Chwaliński. Dzień dobry.
1: Jestem, cześć.
2: Wreszcie, bo ja już głodny jestem tych informacji, głodny jestem tych emocji. Co będzie się działo i co już się działo, o tym wszystkim się dowiemy. Mistrzowski flash sportowy, dajcie koniecznie głośniej, to jest RMF Max.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Zatem za niespełna już pół godziny początek meczu Czechy RPA, to spotkanie rozpocznie drugą kolejkę fazy grupowej na Mistrzostwach Świata. Obie reprezentacje przegrały swoje pierwsze starcia. Republika Południowej Afryki z Meksykiem, a nasi sąsiedzi z Koreą Południową. Dziś Czesi liczą na 3 punkty.
4: Duże szanse, możemy wygrać.
5: To jest wasza szansa, bo patrząc na te RPA, to oni bardzo na miękkich nogach zagrali ten pierwszy mecz, no mnóstwo błędów.
4: No tak, to ja myślę, że wszyscy w Czechach wiedzą, że to nasza szansa.
1: Mówił w rozmowie z Wojciechem Marczykiem czeski piłkarz Górnika Zabrze Lukas Sadilak. Mecz o godzinie 18:00, o 21:00 w grupie B. Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Teraz jeszcze siatkówka. Polki w meczu Ligi Narodów rozgrywanym w Bangkoku pokonały dzisiaj Ukrainki 3-1. Jest radość, bo to nie było łatwe starcie.
6: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć, bo wydaje mi się, że to jest bardzo mocno budujące dla naszego zespołu. Tak naprawdę w tym sezonie nie będzie łatwych spotkań i zdajemy sobie z tego sprawę, więc staramy się do każdego spotkania podejść z bardzo dużą mobilizacją, koncentracją.
1: Mówiła rozgrywająca Alicja Grabka.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: nowość w RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj i Liwka z działkowym projektem Enklawa to numer Chcę więcej i chcemy tego więcej w RMF Max. Dobrze brzmi.
1: Dobrą działkę nam tutaj wykroili i sprzedali w RMF Max za 22 minuty 18 i my za chwileczkę jeszcze podsuniemy wam prognozę pogody, żeby było wiadomo, czy na tej działce to bardziej kalosz, czy jednak sandał.
0: Tak jest, a potem będzie piosenka o tym, co sobie ostatnio kupiliście, więc warto zostać z RMF Max.

0: Energia Comor zdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Echo w Kielcach.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
2: Lepiej słuchać w pracy.
3: Max robi mi dzień.
4: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
7: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej masz!
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Wiemy, co jest ekstra.
4: Do tego się słucha.
5: Co jest hitem.
6: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hotbeds Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Mixa.
1: Wieczór bez deszczu, z przyjemną temperaturą, przy zachodzie słońca 22 stopnie. Czasem trochę więcej chmur, ale kolejne dni to już zdecydowanie duża dawka słońca. W nocy od 12 do lokalnie 15 stopni. Jutro w dzień do 29, w sobotę 32 stopnie, a w niedzielę do 30. Po weekendzie delikatnie mniej, w poniedziałek do 27. Weekend będzie słoneczny, ale w niedzielę być może zagrzmi. Tam, gdzie pojawi się burza, także popada.

0: Beautiful to Anima i Georgie Fair, MF Max i równie beautiful piosenka o tym, co sobie dzisiaj kupiliście. Teraz będzie.
1: Song about what you buy.
0: Yes, bo podsyłaliście takie odpowiedzi na Messengerze RMF Max, a my napisaliśmy piosenkę. Oto ona.

Dzień dobry, tu Seba. Pozdrawiam wszystkich. Słucham sobie RMF-kę, Max. Dziękuję. Pozdrawiam. RMF Max.

0: Moje ulubione zwierzę na świecie to są foki i duły lipy.
1: To co robią?
0: Dokładnie.
1: Fajne są. I to jest nadal mój absolutnie ulubiony numer Dua Lipy. Może jak wyda coś nowego, to się zmieni, ale póki co Don't Start Now, absolutnie najlepszy jej kawałek.
0: Dua
1: tak
0: Lipa
1: gramy.
0: And the Focus.
1: Yes. A za chwilę już 18:00, ważne wiadomości we Fleszu i kanał nadawczy w RMF Max. Reklama.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: zach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
3: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
2: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
12: Polecam. Olga Chaińska.
13: I po reklamie.

0: Krótko i szybko o tym, co ważne dla regionu. Michał Michta w studiu, zapraszam na Flash. Zaczynamy od przygotowań do remontu ulicy Ścigiennego w Kielcach. Miejscy drogowcy ogłosili przetarg na przebudowę fragmentu tej ważnej ulicy.
1: Mówimy o fragmencie od mniej więcej wysokości Wojewódzkiego Domu Kultury do skrzyżowania z ulicy Ścigiennego Mała Zgoda i Barabasza wraz z tym skrzyżowaniem.
0: Marcin Januchta z Miejskiego Zarządu Dróg dodaje, jaki będzie zakres prac.
1: Mówimy o remoncie nakładkowym, czyli sferyzowaniu starej, zniszczonej nawierzchni, dokonania regulacji urządzeń, które tam są zamontowane. Tam, gdzie będzie to konieczne, oczywiście zostaną przeprowadzone również prace brukarskie.
0: Kierowców zapewne nie ucieszy fakt, że zniknie część miejsc parkingowych. Powodem jest planowane wyznaczenie tam buspasu. Jeszcze krótko zaglądamy na trasy regionu. Drogowcy otrzymali decyzję środowiskową dla planowanej obwodnicy Osieka w ciągu Krajowej 79. To otwiera drogę do ogłoszenia przetargu na projekt i budowę trasy. Nowa droga powstanie po południowej stronie Osieka. A u nas pozostałe tematy, którymi żyje region. Policja zatrzymała 39-latka, który na Kieleckiej Podkarczówce wyciągnął broń i oddał strzały w kierunku o 2 lata młodszego znajomego. Poszkodowany doznał urazu głowy. Sprawca uciekł, gdy został namierzony, był pijany, wydmuchał 2,5 promila.
2: W toku dalszych czynności funkcjonariusze przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego w lokalu, w którym ujawnili pistolet pneumatyczny przeznaczony do strzelania metalowymi kulkami.
0: Przekazał nam Jacek Borek z kieleckiej policji. Zmieniamy temat. Strażacy opuszczą swoją siedzibę przy ulicy Robotniczej w Kielcach. Mowa o znajdującej się tam jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 2. Informuje Beata Gizowska z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej.
3: Budynek, który tam stoi, jest budynkiem przestarzałym, bez możliwości rozbudowy. Jednostka ta ma też swoją specjalizację. To jest jednostka ratownictwa wodno-nurkowego. Mamy coraz więcej sprzętu. Ten sprzęt jest też wysokogabarytowy.
0: Plany zakładają, że nowy gmach jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 będzie wybudowany na północy miasta w rejonie ulicy Witosa. Tam przeprowadzi się również Komenda Miejska Straży Pożarnej. Jest kasa do wzięcia, a właściwie do wygrania. We Flashu RMF Max teraz krótko o konkursie ogłoszonym przez Teatr imienia Żeromskiego w Kielcach. Waszym zadaniem jest wykonanie zdjęć inspirowanych spektaklami.
4: Fotografia powinna być autorska i ma dotyczyć jednego ze spektakli z tego sezonu, czyli albo Potoku w reżyserii Wiktora Rubina, albo Łatwego sposobu na rzucenie palenia Radosława Rychcika, albo Profesora Jana Husakowskiego, albo naszej ostatniej premiery Księżyca nad Buffalo w reżyserii Tadeusza Kabicza.
0: Mówi Paulina Drozdowska z teatru i dodaje:
4: chodzi o to, żeby nie fotografować spektaklu, ale coś, co nam się kojarzy, co nawiązuje jakoś, co tylko nam podpowie wyobraźnia.
0: Szczegóły sprawdzajcie na stronie teatru.
5: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max.
0: Krótki pogodowy raport dla Was. Nocą w Świętokrzyskiem bez opadów warunki na drogach będą niezłe. Temperatura w okolicach 13-14 kreski. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane i będzie gorąco do 29 stopni. Sobota przyniesie jeszcze wyższą temperaturę, nawet do 32 stopni w cieniu. Tego cienia będziemy szukać, bo sobota będzie słoneczna. W niedzielę także gorąco, także dużo słońca, ale gdzieniegdzie pojawią się ciemne, burzowe chmury.
5: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
6: No i proszę, 4 minuty po 18:00, a co tutaj się znalazło? Proszę bardzo, 2 bilety jeszcze na strefę 57 sobotnią.
7: A co to takiego? Zostawiliśmy sobie specjalnie na dzisiaj, żeby nam jeszcze tak przedweekendowo w czwartek wieczorem dorzucić coś ekstra, taką wisieneczkę. Taką porzeczkę, poziomkę.
6: Poziomkę, bo poziomki teraz drogie. A te bilety też tanie nie są, a wy je możecie mieć za darmo w RMF Max. To znaczy, no nie za darmo, za konkurs. Ale o szczegółach za chwilę.

0: World, hold on, świecie, zatrzymaj się, stój, stój teraz, bo są bilety na strefę 57 do zgarnięcia i trzeba wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby
1: Boże,
0: te bilety zgarnąć.
1: Boże, on biegnie ciągle.
0: Ten świat, ale my go zatrzymujemy na chwilę, żeby was wysłać w sobotę na super koncerty. Będzie Bambi, Żabson, Young Iggy, no cała naprawdę świetna ekipa młodej polskiej sceny, więc warto się wybrać.
1: I to się znów dzieje w strefie 57, gdzie co rusz jakiś dobry koncert, ale tam strefa 57, żeby wejść do gry o te bilety, ty musicie napisać, jak się nazywa wasza strefa.
0: Taka domowa, może macie jakiś taki swój kącik, albo na przykład mieszkanie studenckie moje się nazywało Zyblix, bo było na ulicy Zyblikiewicza.
1: I proszę, podejścia mogą być różne. To może być strefa, w której znajdujecie się obecnie, albo właśnie wasz dom, albo wasz samochód. Podejścia dowolne, tylko musicie to jakoś kreatywnie właśnie nazwać i napisać nam, dlaczego właśnie tak. I w ten sposób będzie można wejść do radioturnieju, w którym do zgarnięcia wejściówki na ten epicki koncert w strefie 57. Messenger RMF Max. Tam właśnie piszcie, jak się nazywają wasze strefy.

0: David Guetta za nami w RMF Max, a my powolutku dzwonimy do...
1: Do
0: człowieka,
1: Kuby.
0: Który...
1: O, cześć Kuba!
2: Hej,
1: super, super, że tak szybko wysłałeś numer telefonu, bo tutaj już wejście się zbliżało, także fajnie, że się słyszymy. Napisałeś nam też na Messengerze, że nie będziesz znał odpowiedzi, ale spokojnie, będziesz znał. Zapraszamy cię do udziału w teleturnieju, radioturnieju. Awantura o masę.
0: Czekaj, jeszcze raz zrób. Jeszcze raz tak powiem.
1: Awantura o masę. Mamy ten sam dźwięk do każdego turnieju, ale to jest jakby okej. Okay. Kuba, napisałeś nam najpierw, jak się twoja strefa nazywa, to jeszcze daj znać, proszę.
2: Wiecie, co to jest Loża Szyderców? Tak jak wam pisałem, to jest u nas taka ciekawa strefa na wiejskim boisku, gdzie możemy się tam pospotykać, no i sama nazwa mówi, no, takie szydercze komentarzyki, jakieś takie na meczach drobne żarciki, wiecie mniej więcej, nie?
0: Na meczach szydera jest absolutnie obowiązkowa. Natomiast Kuba, ty nie byłeś tego świadomy, ale zgłaszając się do tego konkursu, zgłosiłeś się również właśnie do radioturnieju Awantura o masę, w którym będziesz musiał odpowiedzieć na kilka trudnych pytań, aby zawalczyć o bilety na strefę 57 na tę sobotę. Gotów?
2: Oczywiście, że tak. Spróbujemy.
1: Słuchaj, no to tak naprawdę pytanie jest jedno, tylko możliwości jest kilka do wyboru. Uwaga. Awantura o masę. Co jest cięższe? Kilogram żelaza czy kilogram piór?
0: Bierzemy po dwa bilety z konta każdej drużyny, słucham państwa.
2: No oczywiście, że wszystko jest takiej samej wadze.
1: Sprawdźmy. Zgadza się.
0: No maszyna mówi, że tak.
1: Maszyna mówi, że tak. To było proste. To co jest cięższe w takim razie? Dwa słonie czy dwie żaby?
2: Jeszcze raz, bo przerwało.
1: Dwa słonie czy dwie żaby? Co jest cięższe?
2: Oj, znowu przerwało.
1: Dwa słonie czy dwie żaby?
0: On po prostu nie wie i udaje, że przerwało.
1: Co jest cięższe?
2: Dwa słonie czy dwie żaby, tak?
1: Tak.
0: Ale zastanów się.
2: No, zastanowić się, no dwa słonie.
1: Sprawdźmy.
0: Tak jest! Wygrywasz wejściówki na strefę 57. Kuba, jak to zrobiłeś? Co zrobisz z wygraną?
2: Nie wiem, bo jestem zaskoczony. Nie mam zielonego pojęcia, będę musiał to na pewno przemyśleć, ale przede wszystkim myślę, że podzielę się z moją narzeczoną.
1: Świetnie, bo akurat dwa bilety lecą do was, więc możecie po prostu te bilety zabrać i pójść na koncert.
0: Każdy musisz po prostu przeciąć na pół i po połówce dla ciebie i dla dziewczyny z każdego. Idealnie. Gratulujemy. Max.
2: Super, mega, jestem szczęśliwy.
3: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Hiszpania, Włochy, ty to masz ciągle wakacje.
5: Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
6: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZTZ dla młodzieży w Starachowicach, Skarżysku Kamiennej, Ostrowcu Świętokrzyskim i Opatowie. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Malarnia proszkowa Wikans zaprasza do współpracy osoby prywatne oraz firmy. W naszej ofercie malowanie proszkowe oraz cynkowanie ogniowe bram, ogrodzeń i konstrukcji stalowych. Oferujemy także transport. Poznaj szczegóły naszej oferty jeszcze dziś i skorzystaj z profesjonalnych usług. Więcej informacji znajdziesz na stronie cynkowaniewikans.pl. Zapraszamy gorąco. Wikans, malarnia proszkowa. Telefon 788 621 824. Cynkowaniewikans.pl.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
14: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
13: No, sprytnie.
15: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
16: masz. Castorama. Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii miał być nowy grill,
17: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.

0: Taki pan, co wszystko wie, ale nie Teddy Swims, tylko Krzysiu Chwaliński. O mundialu teraz w RMF Max, bo czas na mistrzowski flash sportowy.
1: No to o czym będzie tym razem?
2: No będzie o pierwszym dzisiejszym meczu Czechy RPA.
1: Emocje się zapowiadają, szczegóły za momencik, mistrzowski flash sportowy. RMF Max.
2: Ja bym powiedział, że te emocje już są, bo za nami ponad 30 minut mundialowego starcia Czechów z Republiką Południowej Afryki. To grupa A. Czesi prowadzą 1-0. Gola w 6 minucie strzelił 26-letni Michal Sadilek. Przypomnijmy, obie reprezentacje przegrały swoje pierwsze mecze. Dziś obu bardzo zależy na 3 punktach i to widać. Co ciekawe, i nadal wciąż dość niespotykany mecz sędziują panie. Szczególnie ciekawie zapowiadają się spotkania w grupie B, podpowiada Cezary Dziwiszek.
3: Po dwóch remisach wszystkie drużyny mają po jednym punkcie. W dodatku mają ten sam bilans bramkowy 1-1. Zmazać plamę po wpadce z Katarem spróbuje Szwajcaria w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Kanadyjczycy poszukają pierwszego mundialowego zwycięstwa z Katarem, a drugi z gospodarzy, Meksyk, zmierzy się z Koreą Południową.
2: I to już grupa A. Mecze w kolejności przedstawionej przez Cezarego Dziwiszka o 21, 24 i 3 rano.
4: Ci piłkarze z RPA, co mieli takie miny, jak ten sędzia mówił po angielsku, pamiętacie?
2: Pamiętamy.
0: To ja decyzją?
4: Jak sobie przeczytali nazwiska Czechów, to pewnie mieli podobny.

0: awantura o masę pewnie jeszcze powróci w RMF Max. Ktoś musi wygrać ogórka kiszonego, ktoś musi założyć taką śmieszną czarną sukienkę.
1: Tak.
0: Nie oglądałaś ewidentnie.
1: Zresztą. Oglądałam, ale wyobrażam to sobie w radiu właśnie. Jest to piękne wyobrażenie. Także wrócimy do awantury o masy. Za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie. Co prawda upały się szykują, ale nad morzem jakby co to wieje. Także pozdrawiamy wszystkich, którzy już tam pojechali na wakacje.
2: Reklama. Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
3: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
4: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
3: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Krótki pogodowy raport dla Was. Nocą w Świętokrzyskiem bez opadów warunki na drogach będą niezłe. Temperatura w okolicach 13-14 kreski. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane i będzie gorąco do 29 stopni. Sobota przyniesie jeszcze wyższą temperaturę nawet do 32 stopni w cieniu. Tego cienia będziemy szukać, bo sobota będzie słoneczna. W niedzielę także gorąco, także dużo słońca, ale gdzieniegdzie pojawią się ciemne burzowe chmury.

0: HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. HTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.
1: Dlatego wielka prośba dla was, żebyście wysłali głosówkę do jutrzejszego siebie.
2: Tak. To jest bardzo proste. Wchodzisz na Messenger, RMF Max, nagrywasz głosówkę i wysyłasz. I my jutro tę głosówkę zagramy dla ciebie. Z przeszłości dla ciebie.
1: Dla jutrzejszego ciebie, nie tak. Dla dzisiejszego. Bo ten dzisiejszy być może ma jeszcze właśnie coś do zrobienia. Być może jeszcze trzeba zrobić zakupy, dziecku kanapki. Może gdzieś trzeba je zawieźć. Coś trzeba zrobić. Opiszcie to właśnie w tej głosówce, żeby jutrzejszy ty wiedział, jak ciężko było w czwartek, a jak pięknie jest w piątek.
2: Tak jest. Głosówka dla jutrzejszej siebie, dla jutrzejszego siebie. Czekamy na Messengerze RMF Max.
1: Wehikuł czasu istnieje.
0: RMF Max. Gramy hity na maksa.

0: tymi cudownymi dźwiękami Dawida Podsiadło w RMF Max. Zbliżamy się takim lekkim krokiem do godziny 19, a o 19 flash i prognoza pogody.
1: Tak jest, to taki podskoczek nawet. No i ten weekend też blisko, więc jak macie wiadomość dla siebie z jutra, to można ją zostawić głosówką na Messengerze RMF Max. Reklama.
2: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach. Ulica Szczecińska 34.
3: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
4: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji.
5: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.

0: musi być fajny być z zawodu Edem Sheeranem. Tak sobie myślę.
1: Jak będzie wakat, dam ci znać.
0: Dobrze, chętnie. Ed Sheeran za nami w RMF Max, oczywiście z Martinem Garrixem, a o zawody to my was pytamy teraz, bo czas na zabawę zawodówka.
1: Po raz kolejny pytamy, za co kochacie swoją robotę. Napiszcie nam to przez Messenger RMF Max. Można też oczywiście zostawić głosóweczkę, a później nasze zadanie niby proste, a jednak takie trudne. 90 sekund, seria pytań i trzeba ustalić, kim nasz słuchacz jest z zawodu, oczywiście przy pomocy pozostałych słuchaczy RMF Max.
0: Tak jest, więc jak teraz będziecie pisać, za co kochacie swoją pracę, to napiszcie to w taki sposób, żeby nas jakoś zaintrygować, ale też żeby nie do końca mówić, czym się zajmujecie, no bo to dopiero się dowiemy w zabawie zawodówka. Messenger RMF Max.
1: A one lubią cię jak lato. To są modelki oczywiście w RMF Max.
0: Z zawodu też.
1: Z zawodu modelki, tak.

0: Somber i 12 to 12 w RMF Max. To jakoś naprawdę bardzo przyjemnie słucha, fajnie jest, słuchajcie, no tylko trzeba jeszcze pilnować pewnych rzeczy, żeby potem nie było śmiechu na całą Polskę.
1: Bo jak się mówi, że ma się maturę, to lepiej ją mieć, bo jak się mówi, że się ją ma, się jej nie ma, to potem może być źle, tak jak pan Krzysztof Wiśniewski, pan polityk z KO, sfałszowanym świadectwem maturalnym się posługiwał całą swoją karierę.
0: No i wiecie, tak, sama matura to trudno.
1: To już tam pal licho.
0: Ale jak to szanować człowieka, jak nie ma pewności, czy on czytał lalkę, no? RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Duet muzycznych gwiazd, który może podbić listę Hobbence w tym tygodniu i pojawić się na miejscu pierwszym, tego im życzymy, to Martin Garrix i Ed Sheeran w numerze Repeat It. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
3: Hobbence Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: lato za rogiem, upały się zbliżają. Pamiętajcie, żeby dużo pić. Nawet piłkarze mają przerwy na nawodnienie, tak? Tak
1: i jest. Ona trwa właśnie teraz.
0: Ona tak właśnie tak, Krzysiu wchodzi do studia i mówi, znowu piją.
1: Nic nie wiem, nic nie zobaczę. No ale za to nam opowiesz, co tam słychać. Mistrzowski wiersz sportowy przed nami.
0: Krzysiek Chwaliński, zapraszamy.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Na mundialu trwa pierwszy mecz drugiej kolejki fazy grupowej. Czesi nadal prowadzą z Republiką Południowej Afryki 1-0. Jedyną bramkę w szóstej minucie spotkania strzelił 26-letni Michał Sadilek. Zegary pokazują, że to 73. minuta meczu. No i w tym spotkaniu może jeszcze sporo się zmienić.
4: 1-0 to niebezpieczny wynik, więc niczego tutaj jeszcze nie można przesądzać. Szczególnie, że RPA przy ewentualnej drugiej porażce po tym meczu będzie pod ścianą w kwestii awansu do fazy pucharowej.
3: Podkreśla Cezary Dziwisz, oba zespoły dwoją się i troją, żeby zmienić ten wynik. Dziś jeszcze spotkania o 21:00 Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną, o północy Kanady z Katarem i o 3:00 rano Meksyku z Koreą Południową. Na koniec zła wiadomość dla fanów Neymara. Jeden z czołowych piłkarzy reprezentacji Brazylii nadal leczy kontuzję i to już pewne, nie zagra także w drugim spotkaniu. W piątek Canarinhos zmierzą się z Haiti. Neymar od maja zmaga się z urazem łydki.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Body Talk w RMF Max i tak się można już trochę przedweekendowo rozruszać. Ja przypominam tylko, że my na Messengerze RMF Max zbieramy dzisiaj wasze wiadomości do siebie z jutra.
1: Jutrzejszy ty może usłyszeć wiadomość od dzisiejszego ciebie.
0: To jest magia.
1: Jaka to będzie wiadomość, zależy od ciebie. Wyślij ją na Messenger RMF Max, a my to jutro wypuścimy przez radio prosto do twoich uszu. Wehikuł czasu istnieje. Wyślij taką wiadomość na Messenger RMF Max.
2: Reklama. Ty plus smak podróży równa się Meksyk.

0: do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
2: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
1: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enel.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
4: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach. Ulica Szczecińska 34.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: I po reklamie.

Sprawdzamy szybko, co czeka nas jutro. Piątek słoneczny z temperaturą do 28-29 stopni, bez opadów. Sobota będzie wyjątkowo gorąca, nawet 32 stopnie w cieniu, no i również czeka nas solidna dawka słońca. W niedzielę w Świętokrzyskiem trzeba uważać, bo pojawić mogą się lokalne burze. Ale poza tym również dużo pogodnego nieba i nadal gorąco, do 30 stopni. Poniedziałek nieco spokojniejszy z temperaturą w okolicach 27 kreski.

HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. HTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.

0: Wait So Long to jest RMF Max, to jest The Swedish House Mafia i banger za bangerem. I tak samo będzie po 20.
1: Tak jest, bo graba już z najlepszą dziesiątką listy Hop Benz się szykuje. Mistrzowski flash sportowy cały czas też na bieżąco, więc w trasie z mundialem, no, można być z ręką na pulsie, tą Michała ręką. O której już mówiłeś dzisiaj. Siwek i Borycka, dzięki, słyszymy się jutro po 17.
0: Pa! I wreszcie można dodpalać kolejny imprezowy rozkład jazdy w RMF Max. To jest rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko w czwartkowy wieczór. To już my naprawdę mocno szykujemy się na weekend. A co w weekend przed nami? Na przykład Wianki Kieleckie nad Zalewem przy Zagnańskiej. Zadecydowaliśmy swego czasu w kieleckim budżecie obywatelskim, że taką imprezę chcemy mieć, to taką imprezę dostajemy. Od godziny 17 będzie okazja, żeby nad Zalewem miło, fajnie, aktywnie czas spędzić i przede wszystkim, co ważne, na świeżym powietrzu. A co jeszcze ważniejsze, dla niektórych można wianki rzucać i być może akurat kogoś przyjemnego wam te wianki przyniosą. Open track kartingowy to z kolei opcja na niedzielne popołudnie. Idealnie po Rosole w niedzielę o 15 na torze Miedziana Góra pod Kielcami kartingowo śmignąć będzie można. Kolejna propozycja na sobotni wieczór, a właściwie popołudnie po 18 w Wojewódzkim Domu Kultury na scenie wieczór ze stand-upem, właściwie z klasyką gatunku. Kaśka Piasecka z nowym programem pod tytułem Bagus.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktuj.

0: kawy? Teraz klubowicze i Kawa Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Krzysiek Kwaliński, zapraszam ponownie. Dosłownie przed chwilą skończył się pierwszy grupowy mecz drugiej kolejki mundialowej. Do 82 minuty Czesi wygrywali z Republiką Południowej Afryki 1-0. W 83 minucie obrońca naszych sąsiadów dotknął piłki w polu karnym ręką i pani sędzia podyktowała rzut karny. Jedenastkę wykorzystał bezbłędnie Taboho Mokoena. Od 85 minuty mieliśmy 1-1 i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. To przypomnijmy jeszcze kto i kiedy i w jakich okolicznościach strzelił gola dla Czechów jeszcze w pierwszej połowie.
2: Szybki wyrzut z autu do linii, dośrodkowanie Chloszka, zgranie Aleksandra Sojki do wychodzącego na czystą pozycję Michala Sadilka i to właśnie on pewnym strzałem pokonał bramkarza RPA, któremu trzeba dodać, obrońcy raczej nie pomogli.
1: Przypominał tę sytuację Cezary Dziwiszek, a dzisiaj jeszcze trzy bardzo interesujące mecze. O 21:00 Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, o 24:00 Kanada, Katar, a o 3:00 Meksyk, Korea Południowa.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Siemanko, witajcie czwartkowo. Uwielbiacie czerwiec? No ja też. Truskawki, takie długie dni. No i wakacje już niedługo się zaczynają. Dlatego dzisiaj na liście Hot Bands będą też już wakacyjne propozycje. Przemek Grybowski z wami w RMF Max. Będzie też nowość. Oki i Dawid Podsiadło razem. Słuchajcie, naprawdę to się dzieje. Na dziesiątkę otwiera Eben. Wciąż czaruje w numerze Hello.
0: Numer 10.

0: ale także miasto DJ-ów. Jednym z nich jest Tobi Romeo, który ma dla nas nowość. Będziemy latać w wakacje Fly High. Czeka na wasze głosy w tym tygodniu na rmfmax.pl i może jutro przy piątku już z nami w zestawieniu. Na miejscu 9 czwartkowo Justin Bieber i Nicki Minaj po latach wrócili i nawet na szczycie listy Hot Bets też ponownie byli. Rym zupełnie przypadkowy. Beauty and the Beat.
1: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hot Bets jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.

Okej, brawo dla chłopaków. Już w zestawieniu listy o Benz, Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa. Girl Next Door startuje chyba tylko na miejscu 8. Zróbcie głośniej, bo mam dla was polską premierę. No chyba jedną z najciekawszych całego tygodnia. Dla niektórych to będzie na pewno zaskoczenie, bo Oki i Dawid Podsiadło połączyli siły. Naprawdę właśnie w tym kawałku. Bluza Taty czeka na wasze głosy wieczorowo, premierowo, rmfmax.pl.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty.

0: To The Sun to numer, do którego tańczy Ibiza, tańczy cała Europa i Polska też od niedawna. To Hurzel i Ultra na te, tym razem siódemka na liście Hobbence. Hurzel ma poradę dla młodych DJ-ów, DJ-ek, artystów, jak sobie poradzić na scenie. Przede wszystkim liczyć na siebie i być niezależnym. Może warto sobie wziąć to do serca. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę w zestawieniu listy Hobbence Milky, Just The Way You Are, ale w remiksie od Davida Getty.
1: Sponsorem programu Hobbence jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
6: Patryk!
7: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
5: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
14: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo.

egzotycznie, trochę inaczej. Takie muzyczne zaskoczenie tego tygodnia w RMF Max. Nowy brytyjski projekt, dwójka przyjaciół w projekcie Jungle. The Wave. Ich muzyka to deep house, house, a nawet lounge, chill out, trochę eksperymentalnych brzmień. No i tak bujają w numerze The Wave. Tak idealnie, wiecie, na złotą godzinę, na czerwcowe zachody słońca. Otwieramy pierwszą piątkę listy Hopbands. Tutaj Bledka, jej dwa dni.

Memories albo Piece of Your Heart. To ich największe hiciory, także u nas to w Polsce na liście Hot Bands. Wracają do nas Włosi Meduza i Rani w numerze Silence. Myślę, że to będzie jeden z tych kawałków, do którego będziemy tańczyć w trakcie wakacji, a to już przecież w przyszłym tygodniu. Wcześniej na miejscu czwartym Bibi Rexa i David Guetta po raz drugi w zestawieniu David Guetta w numerze Sergeos. Nie będzie na pierwszym Davida Guetty dzisiaj, to na pewno, to już mogę wam zdradzić. Otwieramy pierwszą trójkę, tutaj niemieckie afrohausy. Sorry Papi, Topic i Becky G. Max 3, numer

0: Mówiłem wam, że uwielbia westerny, no to już wiecie. I rzeczywiście jego muzyka.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16.

HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. HTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan mają swoją jedynkę na liście Hobbence. Ty masz dużo dobrego bitu. To przed wami, zostańcie z RMF Max. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: I wreszcie można dodpalać kolejny imprezowy rozkład jazdy w RMF Max. To jest rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko w czwartkowy wieczór. To już my naprawdę mocno szykujemy się na weekend. A co w weekend przed nami? Na przykład Wianki Kieleckie nad Zalewem przy Zagnańskiej. Zadecydowaliśmy swego czasu w kieleckim budżecie obywatelskim, że taką imprezę chcemy mieć. To taką imprezę dostajemy. Od godziny 17 będzie okazja, żeby nad Zalewem miło, fajnie, aktywnie czas spędzić. I przede wszystkim, co ważne, na świeżym powietrzu. A co jeszcze ważniejsze, dla niektórych można wianki rzucać i być może akurat kogoś przyjemnego wam te wianki przyniosą. Open track kartingowy to z kolei opcja na niedzielne popołudnie. Idealnie po rosole w niedzielę o 15 na torze Miedziana Góra pod Kielcami kartingowo śmignąć będzie można. Kolejna propozycja na sobotni wieczór, a właściwie popołudnie po 18 w Wojewódzkim Domu Kultury na scenie wieczór ze stand-upem, właściwie z klasyką gatunku. Kaśka Piasecka z nowym programem pod tytułem Bagus.
2: Reklama.
3: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
4: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
3: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enel.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych.

0: 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Najlepiej słuchać w pracy.
2: Max robi mi dzień.
3: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
4: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Balance.
1: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.

0: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na mistrzowski flash sportowy RMF Max. Na mundialu rozpoczyna się właśnie mecz grupy B, Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Szwajcaria będzie chciała zrehabilitować się kibicom za mecz z Katarem, ale to nie będzie łatwe spotkanie, mówił kilka godzin temu pomocnik Helwetów Remo Freuler. Myślę, że Bośnia to świetny zespół. Widzieliśmy to w barażach o mundial. Najpierw pokonali Walię, a potem Włochy. A teraz zagrali dobry mecz przeciwko gospodarzom, Kanadzie. Starcie właśnie się zaczyna, tymczasem pierwsze spotkanie drugiej grupowej kolejki mundialu mogło rozczarować, szczególnie jeżeli kibicowaliście naszym południowym sąsiadom.
1: Czesi tylko zremisowali z Republiką Południowej Afryki 1-1 w grupie A piłkarskiego mundialu. Na gola Sadilka z pierwszej połowy odpowiedział z rzutu karnego Tebogo Mokena, a w nocy spotkania Kanady z Katarem i Meksyku z Koreą Południową.
0: Odpowiednio rozpoczną się o północy i o 3 nad ranem, dodaje Cezary Dziwisz.

słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie tegoroczne męskie granie, no i nareszcie mamy swój czas, wieczór, o tej porze muzyka brzmi jeszcze lepiej. Przemek Grabowski, witajcie, pozdrawiam tych, którzy może świętują. Dzisiaj dzień sushi, no nie jest to tania potrawa, ale można spróbować w domu, chociaż to niełatwe. Ja nie potrafię zrobić sobie sushi w domu, potrafię kanapki, potrafię jajecznicę, no zupkę chińską, ale sushi to już wyższy poziom, naprawdę. Pozdrowienia dla wszystkich w kuchni z nami. Jeżeli jesteście przy kolacji, no to smacznego i Tame Impala do talerza, niekoniecznie do kotleta. Jego Dracula.

Offenbach w RMF Max. Teraz nasza nowość od DJ-a, który uwielbia plaże. Ciepłe morze, musi mieć palmy. No to pewnie na wakacje nad Bałtyk nie przyjedzie, ale będziemy go słuchać w Polsce na wakacjach. To Robin Schulz, który poleca się w numerze Better Times, śpiewa dla niego Barbs. To jest numer pełen słońca, który też polecam wam na plaże, na biwaki, do lasu. Po prostu na wakacje z RMF Max. Better Times.

0: Co planujecie robić przez całe lato? Chociaż czasami to nie warto planować. Może tak na spontanie, to też jest jakiś pomysł Sobel i Francis przed chwilą. A już za moment Anima, który akurat ma już swoje plany na lato, będzie miał także koncertowy przystanek w Polsce. Będzie na dwóch imprezach w Trójmieście i będzie tu za chwilę w RMF Max. Anima i jego Beautiful. RMF Max.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: I po reklamie.
14: Tu jest RMF Max.
15: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
16: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
17: Hit na maksa.
14: RMF Max.

Apa, ty imprezujesz z nami, ty, Rose i Bruno Mars. Kto jeszcze imprezuje z nami dzisiaj? No nie wiem, czy jest impreza, ale wiem, że świętuje swoje urodziny na maksa. Daria, zostawiajcie swoje życzenia. Pozdrowienia dla przyjaciół, dla bliskich na rmfmax.pl. Kasia napisała: Daria, samych dobrych chwil, życzliwych ludzi dookoła, powodzenia na studiach, spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń i miłości takiej, która zaleczy wszystko, co połamane. Daria, uśmiechnij się, dzisiaj jest twój dzień, no i twój Alok, super przystojniak. W numerze Dive Into Me, Daria, najlepszego.

Bokaria to Andy Last, jego imprezowy hicior. Słuchajcie, uważajcie na wietrzenie mieszkania, w szczególności jak ktoś mieszka na parterze, żeby nie było, że ktoś się rozgości w salonie. Na przykład dzik wszedł sobie do domu 39-letniej mieszkanki niemieckiego Hagen i rozłożył się tam na kanapie. Było mu bardzo wygodnie. No i pani nie mogła dzika wygonić. No nie było to łatwe. Służby musiały się pojawić na miejscu.

0: wyobrażacie sobie Teddy'ego w zespole takim bardzo ostro rockowym, takim nawet heavy metalowym? No miał takie epizody, miał takie przygody, bo ma głos chłopak. Teddy Swims i jego nowość Mr. Know It All ostatnio bardzo wysoko na liście Hot Bands z opcją na jedynkę być może w podsumowaniu tygodnia. Głosujcie na rmfmax.pl. Ja wracam do dobrego bitu. Czeka Eminem, no i bardzo klubowo z Brazylii Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
7: Patryk!
8: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
6: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
11: Harmonizer.
12: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.

Stare sample i czekają może na jedynkę na liście Hot Bands. To się może udać jutro na starcie weekendu. Akurat w piątek, no jutro ostatni weekend przed wakacjami. Czujecie to? Dzisiaj przedostatni czwartek przed wakacjami. No już tam prawie jesteśmy i w wakacje będziemy na pewno słuchać także jego muzyki, jego bitów. Warto go śledzić. To Eben i jego Heads.

I znowu wrzucił coś do swojej muzycznej betoniarki. Przemielił stary hicior na nową wersję. Never, never to Drenchill. Teraz coś zupełnie świeżego, całkowicie nowego. Nasz import ze Stanów Zjednoczonych. Nowi wykonawcy. Tym DJ-em i producentem jest Moonlight. Wokalnie dla niego Fordo w numerze Alabama 10. Ten kawałek czeka na wasze głosy na liście Hot Bands, także dzisiaj wieczorem przy czwartku. rmfmax.pl. Posłuchajcie, do tego tańczę. Moonlight, Fordo, Alabama.

Życzmy jej miłości. Zapowiedziała, że nie będzie nowej płyty, dopóki nie znajdzie tego jedynego ukochanego kandydata na męża. Rej w RMF Max, która pomaga także DJ-om, na przykład wokalnie dla DJ-a Sony Fodera, a Sony Fodera także dla niej. No, szykują się naprawdę przebojowe tygodnie, to przed nami. I za chwilę bardzo przebojowa Olivia Rodrigo wróciła z nową płytą i może wrócić też wysoko na liście Hot Bands. Za chwilę zagram wam jej Drop Dead.

Cały czas to Oskar Sims, który pewnie też jest, może był kiedyś, jak był mały, fanem Familiady. No może nie wszyscy dzisiaj oglądają, ale czerstwe dowcipy prowadzącego to chyba wszyscy kojarzą. Właśnie, jak bardzo. Zapraszam, mamy ciekawy quiz na rmfmax.pl. Te pytania pojawiły się w Familiadzie. No i kto by odpowiedział? Kto byłby mistrzem Familiady? Można się przetestować tak przed zapisaniem się oficjalnie. Zapraszam, rmfmax.pl. A u nas nowość ostatnich tygodni. Martin Garrix i Ed Sheeran rządzą coraz wyżej na liście Hot Bands właśnie w tej produkcji. Repeat it.

0: Beauty and the Beat. Ostatnio powrócę także do listy Hot Bands. Justin Bieber i Nicki Minaj. No, a jak tam w ogóle wasz czwartek? Czy było może stresująco? Słuchajcie, z badań wynika, że słuchanie świątecznych piosenek może poprawiać humor. Ale chyba za wcześnie na Last Christmas. Nie, nie będziemy tutaj bić żadnych rekordów. Nie, no gdzie tam w czerwcu przed wakacjami. Ale za to teraz nowość, która też poprawi wam humor. Świeża nuta z listy Hot Bands, Fuka i Liwka i Enklawa. Chcę więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.

0: siły, David Guetta i Alok. Run, run, river. Tak, to się dzieje. David Guetta i Alok razem. Mógłbym się z wami założyć, że ta nowość to będzie jeden z największych hitów wakacji, które startują przecież w przyszłym tygodniu. No to o ile? No o 10 zł się załóżmy, że jeszcze w lipcu to będzie jedynka na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo wracam z dobrym bitem. Będzie tu za kilka minut Bob Sinclair i jego nowość I Can't Wait. Max.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: I po reklamie.

Goście z wyjątkowym poczuciem humoru, zawsze pozytywny, zawsze uśmiechnięty, król disco i house'ów Bob Sinclair i Kajsa. Przed chwilą I Can't Wait, do tego buja się świat, a Bob Sinclair buja się dookoła świata w najciekawszych miejscach. No najczęściej występuje blisko plażu, uwielbia piasek. Somber uwielbia Nowy Jork, macie go wieczorowo w RMF Max, jego Back to Friends.

Hello, Martin Solveig przypomniał się w swoim wielkim klasyku. Za chwilę house'owa nowość już na wakacje w RMF Max. A na lato zapraszamy na imprezy i koncerty. Nasze lato na Maxa trwa. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy byli ostatnio w Malborku. Siedziało w sobotę na naszej trasie w trakcie wakacji jeszcze takie gwiazdy jak Grubson, Zalia, Mortalcio, także Maryla Rodowicz, a nawet Edyta Górniak, a kolejny przystanek w Wadowicach. Wszyscy jesteście zaproszeni, szczegóły na rmfmax.pl. Zaproszeniem na nasze imprezy taka słoneczna nowość, Shimza i Arko w RMF Max, ich Fire Fire.

Taki mały ja, la la la la la, kukę 2115. Teraz wiadomość wieczorowa dla tych, którzy mają problemy ze snem. No to ojciec prowadzący Graba poleca wam lawendę. No teraz mamy przecież sezon na lawendę. Można sobie postawić tam, nie wiem, na tarasie, może na balkonie, może po prostu na oknie albo przy łóżku, bo doczytałem, że lawenda, jej zapach, może redukować stres i poprawiać jakość snu. I wiecie co, nawet to przetestowałem. Spałem sobie z aromatem lawendowym ostatnio i naprawdę działa. Chyba, że to siła sugestii. No ale przynajmniej bardzo pięknie pachnie tak wakacyjnie.

Źródła podmiotowości obcy przed chwilą w RMF Max, a teraz coś na dobry sen, bo potwierdzono, że słuchanie spokojnej muzyki przed snem może pomagać wyciszyć organizm i ułatwiać zasypianie. Wiadomo, dobra playlista potrafi być lepsza od liczenia owiec. No i teraz też tak spokojnie, wieczorowo. Czermi w RMF Max. Gdy nie mogę zasnąć, właśnie to akurat w temacie.

Niewidzialna to Zosia Wójcik, wieczorowo w RMF Max, zanim skończy się dzień. A na dobrą noc polecam, słuchajcie, czytanie po prostu. Ale nie smartfona, tylko książki, bo okazuje się, że czytanie papierowej książki przed snem może skuteczniej wyciszać niż przeglądanie mediów społecznościowych. No wiadomo, jedna strona powieści bywa lepsza niż 100 rolek. No to nie scrollujemy, czytamy i słuchamy dobrej nuty. Za chwilę zaśpiewa Klaudia Sadowska.

0: blask.
1: Oj, dziewczyno, oj, chłopaku, Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Na koniec naszego spotkania w czwartek, ale jutro otwieramy weekend. To jest najpiękniejszy czas całego tygodnia. Piątkowy wieczór należy do nas. Zapraszam was od 20. Wystartujemy weekendzik od pierwszej dziesiątki na liście Hot Bands. No i później dużo fajnych imprezowych kawałków na piątek w RMF Max. Przemek Grabowski, życzę wam miłej nocy. Cześć.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Seweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie

Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.

Także wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.